Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: pierwsza Vanessa Paradis śpiewa Bima Baby w Radiu Złoto Przeboje na dzień dobry. Po drugie, już nie poniedziałek dzisiaj, czyli wstaje się odrobinę lżej. Przyznacie, że troszkę lżej, a my sprawdzamy, czy aby na pewno. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, z tej strony Elka. Oprócz tego, że zespołam do pracy i nie mogę się zebrać, to ja jestem bez kawki, ale serdecznie was pozdrawiam. I miło was słyszeć tak z rana. I miłego dnia wam życzę. Pa!
2: Pan, dziękujemy. Pa, pa. Nasza słuchaczka jest dowodem na to, że jak człowiek zaśpi i sobie pośpi, no, to od razu lepiej się czuje,
0: tak,
2: prawda?
0: Od razu
3: prawda? Nawet bez kawy, oczywiście. 22, 4, 4 i 3, 0, to w takim razie przypominamy, to jest numer dla tych, którzy tak jak słuchaczka Elka zaspali na apel poradny radia w Złote Przeboje. Wy dzwonicie, a my gramy Pet Shop Boys, It's a Sin. Jest w 6:30 we wtorek.

0: Paragraz z odnowionym składem Roxette na razie nie planuje występów w Polsce, ale można za to zobaczyć u nas specjalny projekt Tribute Hello Roxette z udziałem Olgi Szomańskiej. Koncerty na jesień w Krakowie, Toruniu, Jasionce koło Rzeszowa, a w grudniu także zagrają w Tychach.
1: Grudzień, no tak, no niecałe dni zostało do świąt Bożego Narodzenia. Proszę Państwa, niecałe 100 dni, uwierzycie, jak to poleciało, a jak to zleci. Pora chyba zacząć myśleć o prezentach. Za 23 minuty będzie godzina 7, a u nas za chwilę warszawska kapela Buzu Skład i Kocie Sprawy, czyli coś dla tych, którzy nie ogarniają dzisiaj tej kuwety.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: W Wolinie oraz regionie jest już coraz więcej samochodów. Poranny ruch szybko się rozkręca, dlatego warto patrzeć nie tylko na auta przed sobą. Zwracajcie uwagę na rowerzystów i pieszych, szczególnie w miejscach, gdzie mogą oni nagle pojawić się przy jezdni. Jeśli słońce świeci prosto w oczy, to dobrze wcześniej przygotować okulary i nie czekać, aż widoczność mocno się pogorszy.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: jeśli Shakin Stevens was nie obudził, to może teraz przebój z kategorii wow, czyli jak my dawno tego nie słyszeliśmy, mamy coś idealnego na ostatni dzień lata. Uwaga, uwaga, to będzie przebój belgijskiej grupy Paradiso. Kawałek, który osiągnął pierwsze miejsca na listach przebojów we Włoszech, Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Belgii prawie. W Belgii osiągnął drugie miejsce na liście przebojów.
1: No ale ostatecznie po latach ten kawałek uznawany jest za jeden z najbardziej kultowych, imprezowych hitów lat 90. na całym świecie. I jest jak wspomnienie wakacji z czasów, w których jeszcze łokieć nie łupał na deszcz, kiedy bioderko nie wysiadało po kilku wygibasach na parkiecie. I nie było jeszcze w TV tańca z gwiazdami, więc wszystko tańczyło się w stylu 2 na 1 i 3 w pamięci, tak? To jakoś tak szło. No to kochani, odpalamy naszego kaseciaka. No i lecimy z Bailando, grupy Paradiso. Radio Złote Przeboje na dzień dobry za 11 minut 7.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Barbecue, Camaro śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my w tej chwili chcemy gorąco pozdrowić wszystkich, którzy uznali w tym sezonie, że w związku z globalnym ociepleniem warto kupić w Polsce skuter, kabrioleta albo żaglówkę. Ogłaszamy, że sezon, który się zaczął przedwczoraj, dzisiaj się skończył, przyszła zima, spadł śnieg.
1: W Tatrach pogoda zrobiła prawdziwy zwrot akcji, właśnie śnieg, gwałtownie spadła temperatura. O tym, co teraz trzeba mieć w plecaku i na sobie, podpowiemy w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: 22 września mamy dzisiaj, jest 7, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Baranicka.
3: Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1. Granica z Ukrainą będzie lepiej zabezpieczona, przybędzie także syren alarmowych. Zima w Tatrach. Sypnęło śniegiem, a temperatura gwałtownie spadła. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim w czasie ponad 10-godzinnej rozprawy przesłuchał już ostatnie osoby. Trzech biegłych z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych. Pełnomocnik rodziny ofiar wypadku, mecenas Łukasz Kowalski, zwraca uwagę na słowa, które padły z ust jednego z biegłych.
4: Stwierdził, że samolot przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
3: Prokuratura już zapowiedziała, że w mowie końcowej będzie wnosić o najwyższy wymiar kary. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
3: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. W 2 powiatach na Lubelszczyźnie i 1 w Małopolsce zawyją dziś syreny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o ćwiczeniach systemu alarmowego. W powiecie janowskim trening dziś i jutro od 10 do 12, w powiecie chrubieszowskim dziś od 7 do 9. Z kolei w powiecie krakowskim w Skawinie ćwiczenia dziś od 9 do 12. Mieszkańcy powinni zachować spokój. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi starannie dobieranie stroju.
6: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
3: Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a niski pułap chmur ogranicza widoczność.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy kadrowicze rozpoczną dziś przygotowania do meczów w Lidze Narodów. Wczoraj wszyscy dotarli na zgrupowanie do Warszawy, także ci, którzy zostali powołani w ostatniej chwili, czyli bramkarz Bartłomiej Drągowski i napastnik Marcel Reguła. Jan Urban szybko zareagował na kontuzję Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Z powodu choroby do Warszawy nie przyjechał także Filip Ruska. Znamy już kompetencje ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgia pokonała w Turynie 4. drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1, a Słowenia ośmieszyła Serbię, wygrywając gładko do zera. Oba zespoły zagrają o półfinał, a zwycięzca zmierzy się w nim z Polską lub Niemcami, bo już dziś nasz mecz o awans do strefy medalowej.
7: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
9: Jeśli jesteście właśnie w drodze przez Wolin, pamiętajcie, że poranny ruch oznacza dziś sporo różnych uczestników na drodze. Samochody jadą do pracy, piesi zmierzają w swoje strony, a rowerzyści korzystają z dobrej pogody. Przy zmianie kierunku jazdy warto dokładnie sprawdzić, co dzieje się obok auta. Szczególnie rano łatwo skupić się tylko na tym, co znajduje się przed Wami.
7: Pogoda w Wolinie.
9: O poranku w Wolinie możemy spodziewać się sporej dawki słońca i małej ilości chmur na niebie. Dzisiaj podobno nie będzie padać, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 16 stopni. Do tego wiatr mamy nadal nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie, więc również nasze samopoczucie powinno być całkiem dobre. Jutro szykuje się podobna aura, chociaż ma zrobić się też troszeczkę cieplej. Wciąż też nie powinno padać.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Dzień dobry! Podobno, żeby dostać podwyżkę, najważniejsza jest metoda. I my tej najskuteczniejszej metody poszukamy wspólnie po siódmej.
2: Po siódmej też udowodnimy, że wszystkie dzieci są nasze, ale niektóre są fajniejsze. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. We wtorek witamy. Eruption 5 po siódmej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Oj, mamy temat, bo co tutaj czytamy? Słuchajcie, badania pokazują, że Polacy niechętnie proszą o podwyżkę. Przyczyny są różne. Skrępowanie, lęk przed szefem, czyli szefofobia, niewiara w siebie i tak dalej, i tak dalej. I dlatego dzisiaj jest...
2: Dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę.
3: A podobno, żeby dostać podwyżkę, najważniejsza jest metoda.
1: No.
3: Może być metoda na pandę. Panda tę podwyżkę. Panda...
2: Albo metoda na dzięcioła. Czyli stukać do drzwi szefa aż do skutku.
1: Aż do skutku. Jaka jeszcze metoda przychodzi wam do głowy? Może na dzika, czyli jak dzik w żołędzie. Idę po swoje tam teraz, dzisiaj. Czekamy na wasze pomysły. 22 4 4 3 0 to numer telefonu do nas. Można też mailowo. poranek@złoteprzeboje.pl.
3: Na za najfajniejszą metodę na podwyżkę wyślemy wam złotą kawę naszego porannego programu. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: legendarna absolutnie chrypka w radiu, złote przyboje na dzień dobry, Bonnie Tyler. No my, ludzie poranni, rozumiemy taki stan gardła i głosu. Jest 20 minut po godzinie 7, głośno i wyraźnie mówimy, mamy wtorek. No i poranny program radia Złote Przeboje, programem całego narodu chcieliśmy przypomnieć.
1: Zdecydowanie. Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy, lata 80, Irene Cara, lata 90, Dr. Alban, no sami powiedzcie, kto wam tak zagra? No tak się składa, że my tak zagramy. Radio Złote Przeboje, już za chwilę, bądźcie blisko.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
2: Autopromocja. Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
9: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Dzieci są fajne, ale niektóre dzieci są fajniejsze. Rodzice może będą się teraz zarzekać, że to nieprawda, będą się wypierać, strzelać focha, ale fakty są zupełnie inne. Fakty są takie, że...
1: starsze dzieci mają więcej swobody, no. Młodsze mają przekichane, córki mają lepiej niż synowie. No a generalnie rodzice najbardziej lubią dzieci bardziej ugodowe i odpowiedzialne. Mhm. Czyli te, które słuchają, nie robią głupot i nie sprawiają kłopotów.
2: Tak, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. No. Tak, a zupełnie poważnie, drodzy państwo, ostrzegamy. Dzieci nie śpią. Dzieci się ładują. To jest Radio Złote Przyboje na Dzień Dobry, a to jest kawałek dla tych, którzy baterie mają jak w tym starym telefonie sprzed 4 lat. Ładujesz, ładujesz i nie działa. I nic. They don't care about us i Michael Jackson. 3 minuty po 7:30.

0: nie zmienią.
1: W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zespół Fil i Piotr Kupicha, który będzie jedną z gwiazd nowego muzycznego show Polsatu stworzonego na podstawie gry planszowej. Program Hitsters startuje w pierwszy weekend października i Radio Złote Przeboje z mikrofonem też tam będzie.
2: No tak, chwalimy się, ale dlaczego nie? Kto jak nie my? A już za kilka minut elektryczne gitary, piosenka, która pomoże tym, którzy w piątek odkryją, że bałagan to od soboty zrobił się już. Otóż przewróciło się, niech leży. Taką piosenkę zagramy za chwilę i tego się trzymamy. Bądźcie blisko.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
11: Nowy port to przede wszystkim szansa rozwoju dla firm Pomorza Zachodniego, ale na powstanie przylądka Pomerania czeka też branża logistyczna na Śląsku. Dlaczego? Opowie o tym Lukas Polaczek z DB Cargo z Zabrza.
10: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
12: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Powracamy z informacjami o drogach w Wolinie. O tej porze ruch jest już wyraźnie większy, dlatego nie warto pozwalać, żeby pośpiech decydował o tym, jak jedziemy. Przy przejściach dla pieszych dobrze wcześniej zwrócić uwagę na osoby stojące przy drodze. Chwila uwagi może ułatwić wszystkim poranne poruszanie się po mieście. Spokojnego dnia.
5: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
7: Mówi Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: My, Polacy, niechętnie prosimy o podwyżkę. A że dzisiaj mamy dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę, no to pytamy od rana, jaką metodę na zdobycie tej podwyżki podpowiadacie. 2, 2, 4, 4, 3, 0.
2: Na kotka. Miau. Coś ty, kotku, chciał? Pieniążków nieco. Co z podwyżką mi przylecą?
3: Moim sposobem na podwyżkę jest negocjacja z szefostwem. Albo dadzą mi podwyżkę, albo odejdę. I koniec końców poszliśmy na kompromis. To znaczy, on nie dał mi podwyżki, a ja nie odszedłem.
4: Najlepsza opcja to jest opcja na lisa. Czyli cały czas się czaisz, a na koniec uciekasz.
5: Na lisa, na dzika, na dzięcioła. Czekamy na kolejne pomysły. 2, 2, 4, 4 i 3, 0 i mail poranek @złoteprzeboje.pl. Za najfajniejszą od was metodę na podwyżkę wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: proszę, piłkarze zajechali na zgrupowanie. Jeśli pytacie o formę, to bez zmian kurtka, wiatrówka 11 tysięcy złotych, plecak za 13 tysięcy, skromny kardigan lewego za 700 złotych. I dlatego my mocno trzymamy kciuki za siatkarzy.
1: Tak, dzisiaj nie ma miejsca na potknięcie. Polscy siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Europy, rywalem Niemcy. Więcej o tym będzie w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
20: 22 września mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest 8. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
21: Miały być rozmowy o bezpieczeństwie. Wizyta polskiego ministra obrony w Pentagonie przełożona. W Gdyni wystartował Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Dziś walka o półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zmierzą się z Niemcami. Na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta szefa polskiego ministra obrony w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro, o czym informował w ubiegły wtorek sam minister Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma się spotkać z sekretarzem obrony USA. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukownie i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
0: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
21: Broń została przekazana do badań.
7: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
21: W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o szafirowe lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
22: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
21: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ten mecz zdecyduje o awansie do grona czterech najlepszych drużyn Mistrzostw Europy. Nasi siatkarze zagrają dziś o półfinał z reprezentacją Niemiec. Ostatnie spotkanie z Niemcami w lipcu wygraliśmy, ale nie był to pojedynek o stawkę, przestrzega libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
23: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Ma tam kto grać, wiadomo, że będziemy faworytem, ale trzeba wyjść na boisko i tam to potwierdzić.
21: Mecz z Niemcami rozpocznie się o 18:00.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
24: Poranny ruch w Wolinie trwa. Słońce poprawia dziś widoczność, ale kiedy świeci pod odpowiednim kątem, potrafi też mocno odbijać się od szyb i ograniczyć Wam widoczność. Warto wtedy zwolnić na tyle, żeby dobrze widzieć drogę i innych uczestników ruchu. Pamiętajcie też o motocyklistach. Przy tłoku mogą pojawić się obok auta szybciej, niż się tego spodziewacie.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Z rana w Wolinie możemy spodziewać się słońca na przemian z niewielkim zachmurzeniem. Zdaniem synoptyków nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 16 stopni. Do tego mamy nieco silniejszy wiatr, który nadal może nam troszeczkę dokuczać. A z dobrych informacji ciśnienie jest w normie. Jutro możemy spodziewać się podobnej pogody, chociaż zrobi się też troszeczkę cieplej. Nadal też raczej nie powinno padać.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej podpowiemy wam, co i kiedy zrobić, żeby nadchodząca jesień zaczęła się koncertowo i była wystrzałowa.
2: Także po ósmej na podstawie niemieckiego Oktoberfestu podpowiemy, jak się zabezpieczyć, gdyby jesienna impreza wymknęła się spod kontroli.
1: Ulala.
2: Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, we wtorkowy poranek gramy Eurythmics. 4 po 8.

0: jest najlepszych, a być może najlepszy koncertowy zespół w historii Queen w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. A propos, uwaga, uwaga, mamy bilety, mamy dla was złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy grają razem już, nie do wiary, 50 lat, tak, czyli na koncert Królowie Życia.
1: No to są, słuchajcie, naprawdę niesamowite. Ponad dwugodzinne koncerty, na których panowie grają nie tylko kawałki kombi, ale też hity Skywalkera i ONA, bo to przecież oni te kapele tworzyli.
0: O tak, i w tym tygodniu mamy dla was podwójne zaproszenie na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie 11 października. Chcecie tam być? Chcecie się bawić z nami? Zapraszamy na złoteprzeboje.pl.
1: Wejdźcie na stronę i napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Królowie Życia. Tobie właśnie. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami, a kolejne finały, kolejne bilety już dzisiaj po 18. Zadzwonimy do was, jak tylko wrócicie z roboty.
0: O tak, wygrajcie wieczorem o bilety, a my teraz gramy Classics Nouveau w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: i Desi Reles. Ta pani nosiła fryzurę na detektywa Rutkowskiego już w 80-tych latach, czyli zanim detektyw Rutkowski ją wymyślił. No, to chcieliśmy powiedzieć. Informuję Radio Złote Przeboje na dzień dobry, jest 18 po 8.
1: Dzień dobry, we wtorek o poranku za chwilę King T-Love, a potem sprawdzimy, kto zostanie królem porannej dyskusji, kto dostanie od nas złotą kawę z waszymi ulubionymi prowadzącymi, tymi skromnymi, na pudełku.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Podobno Polacy niechętnie proszą o podwyżkę, czają się po prostu, zabierają się do tego jak pies do jeża i dlatego dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem podwyżki, właśnie prośby o podwyżkę. Zgłosili się do nas mnóstwo metod na uzyskanie tej podwyżki i czas na podsumowanie.
2: Mój sposób to przyczajony tygrys, ukryty smok. Czekam na nadarzającą się okazję i wtedy zaatakuję.
3: Najlepsza podwyżka to jest na księdza. Jezus Maria, o Boże, daj podwyżkę.
4: U mnie to często się odbywa na pandę. Przechodzi się do szefa i się mówi: Pan da.
5: Najlepsza opcja to jest opcja na lisa, czyli cały czas się czaisz, a na koniec uciekasz.
6: No to złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos. Jakże chytry jak ten lis nieomal. Za wszystkie pomysły dziękujemy, skorzystamy, sprawdzimy, damy znać, dlaczego nie wyszło. A jutro przyjdzie jesień, no i w związku z tym sprawdzimy, co nam mówi poza kolanem, że jesień już jest.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Cukero, Fornaciari. Ten pan chciał być weterynarzem, studiował weterynarię. Tyle mu z niej zostało, że jak ryknął w Sanremo, to został gwiazdą. A my prosimy, nie rycz. Nie rycz, że dzisiaj dopiero wtorek. Ważne, że nie poniedziałek. Za 23 minuty godzina 9.
1: Za chwilę zestaw muzyczny idealny do słuchania w podróży. Bonnie M, wcześniej Phil Collins i nasze ukochane dekady 80. i 90. A propos podróżowania, podpowiemy wam też za moment, jak ominąć korki.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Paranny ruch we Wolinie powoli zaczyna się uspokajać, ale na drogach nadal możemy spotkać sporo samochodów. Jeśli macie jeszcze przed sobą kilka kilometrów, jedźcie swoim tempem i nie przejmujcie się tym, że ktoś próbuje się spieszyć bardziej. Dobrze też wcześniej przygotować się do skrętu albo zjazdu, zamiast robić to w ostatniej chwili. Spokojny przejazd oszczędza nerwy.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: co to się dzieje? Jesień idzie, proszę Państwa. I bardzo dobrze chcieliśmy powiedzieć, przyjdzie jutro, tak dokładnie, a my już teraz mamy wiadomość dla tych, którzy tą nową porą roku są przygnębieni. Tak? Bierzcie przykład z naszych sąsiadów.
1: W Monachium trwa od 4 dni święto piwa, Oktoberfest, ale jak zapewniają organizatorzy, w trosce o bezpieczeństwo piwoszy wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności.
0: Ojojoj.
1: Jakie te środki, no to już jest tajemnica.
2: Jeśli coś moglibyśmy zasugerować, to najprościej byłoby chyba owinąć wszystkie ostre kanty w mieście folią bąbelkową. W ogóle to w tym tygodniu obiecujemy zrobić o poranku zawody w jodłowaniu.
1: Tak,
2: jesteście chętni?
3: Tak,
2: no to na pewno to zrobimy, a teraz słuchamy Big Mountain w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 9:09.

0: ostatnie godziny lata. Takimi przebojami właśnie żegnamy wakacyjnymi, plażowymi. Baby, I Love You Ray, Big Mountain w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Jesień jutro przyjdzie. A teraz uwaga, szykujcie wiadra, bo węgiel rzucili. A nie, to nie węgiel. Co to?
1: Niesamowita historia. Słuchajcie, w mieszkaniu koło Neapolu policjanci odkryli miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą. Gotówki było tyle, że potrzebne były wiadra.
0: Dawajcie wiadra!
1: Naprawdę. W najbliższych wiadomościach o 9:00 zdradzę, do kogo należała ta fortuna.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
15: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mamy godzinę 9, 22 września we wtorek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Konflikt terminów powodem odwołania spotkania polskiego ministra obrony w Pentagonie. Tatry przestawiły się na tryb zimowy. Śnieg, mróz i coraz trudniejsze warunki na szlakach. Karabinierzy odkryli pod Neapolem mafijny skarbiec. Pieniądze wynosili wiadrami. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. Grzegorz Kozioł.
3: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
2: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Poparcie dla Donalda Trumpa leci na łeb na szyję i jest najniższe w jego całej politycznej karierze. W najnowszym sondażu prezydenta popiera 32% pytanych. Wyborcy coraz gorzej oceniają to, jak Trump radzi sobie z rosnącymi kosztami życia Amerykanów, głównie z powodu wojny, którą sam rozpętał.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
5: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
2: Dlatego turyści, którzy wybierają się w góry, powinni już wyjąć cieplejsze ubrania. Warunki na szlakach szybko się pogarszają. Mafijny skarbiec pod podłogą i w ścianach. Karabinierzy koło Neapolu znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce. Banknoty były ukryte w skrytkach, a pieniędzy było tak dużo, że funkcjonariusze wynosili je wiadrami. Gotówka miała należeć do jednego z klanów Camorry, podejrzewanego m.in. o handel narkotykami i wymuszenia.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. Ich rywalem w Sofii będą Niemcy, którzy niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
2: Fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa.
1: Mecz z Niemcami o 18:00, wcześniej o 15:00 Francja zagra z Rumunią. Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów z 305 do 290 km, czyli kierowcy przejadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Dzisiaj przewaga chmur i opady deszczu, ale na zachodzie w drugiej części dnia pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach od 14 stopni w Krakowie, 16 we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku, do 17 w Szczecinie i w Poznaniu.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: To już nie poniedziałek i ciągle jeszcze lato. To są dwie dobre wiadomości na początek tego dnia.
3: No a kolejne są takie, że dlamy, że jutro jesień. Nie, przepraszam, że mamy dla was idealne Złote Przeboje na początek dnia w pracy. F.O. David i Words w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 4 minuty po godzinie 9. Naprawdę jest taka, że jesień przyjdzie z dzisiaj na jutro w nocy.

0: Ostatni dzień lata i mamy prawo się czuć dokładnie tak jak w tej piosence. Happy, happy people, szczęśliwi ludzie. Jutro, jeśli obudzimy się z radiem Złote Przeboje, to tak naprawdę nic się nie zmieni, a grała nam grupa Yazoo, jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych grup, tak dokładnie duetów synth-popowych lat 80. I teraz uwaga, grali razem ledwie 18 miesięcy, ledwie półtora roku, a tak namieszali na muzycznym rynku, że są z nami do dzisiaj w radiu Złote Przeboje, 11 minut po 9.
1: A za chwilę u nas Sheryl Crow, u której dzieje się naprawdę obecnie bardzo dużo. Nowy album Pick You Up zapowiedziała na 9 października i to będzie jej 12 album studyjny, a teraz sobie zagramy jeden z przebojów z jej pierwszej płyty, Tuesday Night Music Club. Pamiętacie? Rok 1994. All I Wanna Do, Sheryl Crow w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 9. LA.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny!
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.

0: Karo Emerald. To nie tylko wokalistka Karolina Vanderleff, ale to cały muzyczny projekt już nie działający niestety. Pani Karolina rozwija obecnie zupełnie nową karierę solową. W październiku wydaje nową płytę, ale trzeba przyznać, że przeboju A Night Like This słuchamy z przyjemnością do dzisiaj. Dzień dobry, we wtorek, 9:30.
1: Dokładnie, a teraz sięgniemy po film, który poza jedną rzeczą, czyli polskim tytułem Wirujący seks, właściwie żadnych wad nie miał. Film nazywa się Dirty Dancing. No i sięgniemy po piosenkę finałową Bill Medley i Jennifer Warrens. Reżyser, perfekcjonista, tak długo szukał idealnego numeru na finał, że ten nagrywano na 2 tygodnie przed kinową premierą. No i wyszło tak, że Bill Medley swoją partię wokalną śpiewał z zapaleniem gardła. A jak dobrze mu to wyszło, to posłuchacie teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
11: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
10: Takie cuda tam sprzedają?
11: No pewnie. I to nie za miliony.
12: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
13: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
14: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
15: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
18: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i dwie raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
21: Desnoran?
20: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
21: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Jak?
21: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
23: Po Desnoranie znika chrapanie.
22: Aflofarm.
24: Reklama.

0: Rok jaki, cycuś? Tak by w górach powiedzieli. Jermaine Jackson i Pia Zadora. Piosenka o tym, kiedy przyjdzie deszcz. Mm-hmm. Oto wyjrzyjcie za okno, kochani. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, my zapłakani. Nie tylko deszczem, że już kończymy, ale wrócimy. Dziękujemy.
1: Nie dość, że deszcz, to jeszcze jesień przyjdzie jutro. Ale dobra, nie mówiliśmy tego my. Zostawmy nie. To dla biura meteo, te wieści. Na razie my dziękujemy. Iwona Barajska, Jaworski, Tomek Korkiewicz. Dziękujemy, a witamy przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: Jestem, dzień dobry, jesienią się cieszę, no bo cóż mam powiedzieć. I teraz...

0: blues, w niebie same dziury, ale słodki, słodki ból. Rok 1985 i wspaniała Urszula. Za 5 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy i sprawdźmy sobie prognozę pogody na ten wtorek. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Wolina.
15: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W szkole podstawowej w Świeżnie doszło do zalania części pomieszczeń. Placówka potrzebuje teraz osuszaczy, by ograniczyć skutki awarii. Tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna apeluje do mieszkańców o udostępnienie wydajnych, także przemysłowych urządzeń. Sprzęt można dostarczyć bezpośrednio do szkoły. W naszym regionie, tak jak i w całej Polsce, brakuje wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Nabór osób zainteresowanych dołączaniem do tej inicjatywy potrwa do końca września. To wymagający wolontariat, ale warto, zapewnia Konrad Kruczkowski z Fundacji Wiosna.
16: Jest wolontariat, który jest czasochłonny. Trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas. To jest ten moment, kiedy wiemy, że komuś pomogliśmy, że czyjeś życie zmieniło się na lepsze, że dopisaliśmy szczęśliwe zakończenie do czyjejś historii.
15: Szczegóły naboru znajdziecie na stronie szlachetnapaczka.pl. Na koniec jeszcze IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla polskiego wybrzeża. W najbliższym czasie poziom wody może wyraźnie wzrosnąć także w rejonie powiatu kamieńskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do godzin popołudniowych. A w następnym serwisie powiem o nowych ofertach zatrudnienia w regionie.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
15: 16 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Wolinie. Będzie sporo słońca, mało chmur i nie powinno padać. Tak zapewniają nas synoptycy, ale standardowo nie jest to oczywiście nic pewnego. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna aura, ale zrobi się też troszeczkę cieplej. I wstępnie do czwartku nie powinno padać, a deszczu możemy spodziewać się w okolicach najbliższego piątku.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
17: Dzień dobry. Przecież to wtorkowe przedpołudnie wrześniowe. To znaczy radość, bo jesień kochają wszyscy, prawda? No właśnie. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Elton John.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, robota nie zając, więc w ten wtorek możemy porozmawiać sobie króciutko na taki temat. Co byście na ten temat powiedzieli? Czego macie dziś w pracy po kokardę? Absolutnie po kokardę. 2244 i 3 0. Już zacieram ręce. Możecie dzwonić albo można mailem robota@złoteprzyboje.pl. Do 12 sobie będziemy gawędzić, a potem za najciekawsze zgłoszenie oddam porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przyboje. Mi on przypomina takie wiaderko, ja ale uwielbiam, dlatego że sporo kawy się w nim mieści. W szlachetnym kolorze, bo białym. Jeszcze raz, czego macie dziś w pracy po kokardę? 2244 i 3 0.
0: Robota nie zając.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.

Ciąg zadziorna dusza siedziała i wciąż tkwi. Przed nami piosenka Nie będę nigdy Marią Magdaleną, I'll never be Maria Magdalena. Wywołał ten utwór kontrowersję, pobudzał wyobraźnię. No, odwołanie do postaci Marii Magdaleny przez wieki kojarzonej z grzechem nabrało w kontekście tego akurat utworu nowego, bardzo feministycznego znaczenia. Sandra nie śpiewa o grzechu, śpiewa o tym, że nie zamierza podporządkowywać się oczekiwaniom, które inni próbują jej narzucić. 85. rok. Sandra, a wysłuchać radia Złote Przeboje 10:28.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
17: Biedronka.
0: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Więc w przerwie w pracy dzwonicie do Radia Złote Przeboje lub piszecie, żeby podzielić się dziś, bo dziś mamy taki temat, tym, czego macie w pracy dosłownie po kokardę.
2: Cześć, ja mam po kokardę nadgodzin. Po prostu jest ich tyle, że nie mam pojęcia, co ja mam z nimi robić. Pozdrawiam, Karol.
3: No dzisiaj mam o kokardę z podlewaniem, cały czas podlewam. Podlewam paprotki na szklarni. Od samego rana i będę podlewał cały tydzień. Pozdrawiam, Andrzej.
1: Łączymy się w bólu, naprawdę, wychodząc z założenia, że kiedy dzielimy się bólem, to on się jednak zmniejsza. I jeszcze jedna, teraz taka trudna sytuacja, w której słuchacz ma po kokardę dzisiaj w pracy. Artur pisze tak, po kokardę mam dziś w pracy ciasta. Moje szanowne koleżanki, które serdecznie pozdrawiam, zaczęły żartobliwie rywalizować, które piecze lepsze ciasta. Czy ta od robota kuchennego, czy ta od pieczenia tradycyjnego. Trzecia, nieświadoma koleżanka, której dawno w biurze nie było, przyniosła również ciasto z okazji naszego spotkania, tak więc serdecznie Państwa zapraszam na sernik, szarlotkę, brownie i napoleonkę. Arturze, jesteśmy z Tobą. Adres poza anteną podasz. Telefon 2244 i 30, a mail robota@złoteprzeboje.pl. Czego macie dziś w pracy? Po kokardę. Do 12 sobie gawędzimy, a po 12 za najciekawsze zgłoszenie oddam nasz piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, a możecie go sobie podejrzeć na naszym Instagramie.

Póki na to czas, Demono, Radio Złote Przeboje. Póki na to czas zaproszę Was na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy o godzinie 11, a to będzie już za 5 minut. Zostańcie z nami.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
4: Wiadomości z Wolina.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W naszym regionie doszło ostatnio do dewastacji pociągu. Grupa około 30 osób miała użyć hamulca bezpieczeństwa, zatrzymać skład i pomalować wagony graffiti. Polregio apeluje do świadków zdarzenia o kontakt z policją lub zachodniopomorskim zakładem przewoźnika. A skoro o bezpieczeństwie mowa, to uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. Policjanci apelują do kierowców o ostrożność w pobliżu lasów, pól i łąk. Trwa rykowisko jeleni, a w tym okresie zwierzęta częściej wychodzą na drogi, mówi Rafał Syczew z policji.
6: Trwa okres godowy jeleni i łosi, a zwierzęta w tym czasie są bardziej aktywne i mogą nagle pojawić się na jezdni. Dostosujmy prędkość do warunków ruchu i zachowajmy szczególną czujność, zwłaszcza o świcie i po zmroku.
5: Warto więc pamiętać o tym, by zdjąć nogę z gazu i rozglądać się uważnie. A w naszym regionie praca szuka człowieka. Urząd Pracy opublikował najnowsze oferty zatrudnienia. Wolne etaty znajdziemy m.in. na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego, pedagoga specjalnego czy psychologa. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na internetowej stronie placówki. Za godzinę wspomnę za to o nowych uprawnieniach strażników miejskich.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
5: Będzie sporo słońca, mało chmur i raczej ma nie padać. Tak do końca dnia będzie wyglądała pogoda w Wolinie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobna pogoda, choć pojawi się nieco więcej chmur, ale nadal nie powinno padać. Temperatura też delikatnie pójdzie w górę. Podobna aura prognozowana jest także w czwartek.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
7: Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Cały czas największe przeboje lat 80. i 90., a więc przed nami teraz coś, co wszyscy, którzy kochają lata 80., znają na pamięć. Czyli Pet Shop Boys, Suburbia. Gosia Kościelniak, no i rozmawiamy sobie, większość z nas, wielu z nas w pracy, pracę mamy różną, ale łączy nas to, że słuchamy tej samej muzyki w tym samym czasie, a dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, czego mamy w pracy po kokardę. No i dzwonicie 22 44 30.

maksymalnie w 5 słowach napisz, z czym kojarzą się tobie królowie życia. Takie mamy zadanie. Wy piszecie, my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a nagroda to jest podwójny bilet na koncert Królowie Życia z Kawiński i Tkaczyk w Łodzi 11 października. No to już niedługo właściwie. Wyjątkowy koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej i to jest muzyczna opowieść o przyjaźni, która przetrwała dekady, o buncie, o brzmieniu, które się zmieniało przez lata, ale nie straciło swojej tożsamości. No i wiadomo, że usłyszymy utwory, które stały się hymnami pokoleń. A konkurs cały na www.złoteprzeboje.pl. Czekamy tam z podwójnymi zaproszeniami na koncert Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. 11 października się odbędzie. A teraz w Radiu Złote Przeboje, Terrestrian Derby i Desiree.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
1: Ogłoszenie płatne.
3: W cyklu Temat na wagę złota o tym, dla kogo jest inwestowanie w złoto. Pytam pana Bartosza Rączyńskiego, dyrektora zarządzającego Mennicy Apart.
4: Inwestowanie w złoto jest właściwie dla każdego, kto chce rozsądnie dywersyfikować swoje oszczędności. Nie trzeba dysponować ogromnym kapitałem, żeby zacząć. Można inwestować w mniejsze gramatury, czyli zacząć już od 300 zł i stopniowo budować swoje zasoby. Złoto szczególnie dobrze sprawdza się u osób, które myślą długoterminowo i chcą część swojego majątku przechowywać w fizycznym, namacalnym aktywie. To również interesująca forma zabezpieczenia dla rodzin i osób, które chcą budować kapitał z myślą o przyszłości. Najważniejsze jest jednak to, żeby złoto było elementem większej strategii finansowej, a nie jedyną inwestycją.
3: Dziękuję za podzielenie się wiedzą ze słuchaczami i zapraszam na kolejne spotkanie. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
1: To było ogłoszenie płatne.
5: Reklama.
6: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
5: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
7: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
6: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
7: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
6: No, jedziemy tam.
7: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
6: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
15: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
16: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
15: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
15: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
16: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
0: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Wtorek, taki dzień w pracy, który nie jest ani poniedziałkiem, ani tym bardziej piątkiem, więc dzisiaj rozbawiamy sobie szczerze, czego macie w pracy po kokardę.
2: Ja ostatnio z czego mam po kokardę? Z własnego imienia. Po prostu nic innego ostatnio szefa i moi współpracowniczki nie słyszeli, tylko Mateusz. Już myślę o zmianie imienia. Pozdrawiam serdecznie.
3: Po kokardę w pracy dzisiaj mam złego nastawienia. Nie wiem, czemu my Polacy zawsze mamy to złe nastawienie i takie oczekiwanie tego weekendu. Ale jest wtorek. Dobra, pogoda nie dopisuje, ale też można wiele zrobić. Można iść do kina, można iść na rower, można sobie iść poćwiczyć do siłowni. Jest tyle pięknych możliwości, że tylko się cieszę, że przyszło nam żyć w takich pięknych czasach i pięknym kraju. Bo naprawdę nie mamy powodu do narzekania.
1: Mieć po kokardę narzekania to jest też bardzo ciekawe podejście i absolutnie popieram i wychodząc z tego założenia, po wypowiedzeniu, czego mamy dość, czujemy się lepiej i możemy iść dalej w ten dzień z uśmiechem, podniesionym czołem, nawet do kina, nawet poćwiczyć. Dziękuję za telefony i czekam jeszcze do 12:00 za najciekawsze zgłoszenie. Dzisiaj piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Zobaczcie, jaki ładny. Na naszym Instagramie albo Facebooku, a telefon do nas 224430 albo można pisać robota@złoteprzeboje.pl. Czego mamy dziś w pracy? Po kokardę.
0: Robota nie zając.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarma.
7: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
8: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
9: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
7: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
9: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
7: No, jedziemy tam.
9: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
7: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
12: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
13: Nowy port to przede wszystkim szansa rozwoju dla firm Pomorza Zachodniego, ale na powstanie przylądka Pomerania czeka też branża logistyczna na Śląsku. Dlaczego? Opowie o tym Lukas Polaczek z DB Cargo z Zabrza.
12: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Reklama.

Za 10 minut będzie południe. Spotkanie pana, który przed nami i za chwilkę zaśpiewa w radiu Złote Przeboje z Elvisem Presleyem w studio Paramount w Hollywood w 1965 roku sprawiło, że obaj panowie bardzo przypadli sobie do gustu. No i Elvis i Tom przyjaźnili się przez następnych kilkanaście lat. A potem w 1974 roku w Wielkiej Brytanii władzę przejęli socjaliści. No i wtedy Tom Jones szmychnął za ocean. Po co? Żeby uniknąć oddawania fiskusowi większości zarobionych pieniędzy. I zamieszkał w Los Angeles, ale w willi kupionej za $500,000 od Deana Martina. To jest historia dopiero Tom Jones.

się złożyło, że już za 6 minut mamy południe wtorkowe, więc szybciutko mija dzień. Mam nadzieję, że wam też się ciągnie, a o 12 dokładnie najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Wolina.
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Od połowy września strażnicy miejscy i gminni mają szersze uprawnienia. Mogą karać za wykroczenia na przejazdach kolejowych, sprzedaż energetyków nieletnim czy brak szczepienia psa. Mandat może też grozić za fotografowanie oznaczonych znakami zakazu obiektów wojskowych. A w naszym regionie wciąż brakuje wolontariuszy, żeby szlachetna paczka mogła dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Trwa nabór, a organizatorzy przekonują, że nie trzeba być superbohaterem. Wystarczy trochę czasu, empatii i chęci, żeby komuś pomóc. Jak dołączyć do akcji? O tym mówi wolontariusz Karolina Karolak.
14: Zgłaszamy się, po około 2 dniach dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie. Tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć na nasze pytania. Oczywiście podpisujemy umowę, jest wdrożenie do roli, no i potem już działamy, chodzimy do rodzin, zawsze w parach.
13: Nabór potrwa do końca września. I jeszcze ciekawostka. 3 policjanci z Dziwnowa otrzymali podziękowania od mężczyzny, któremu pomogli po wypadku. Do zdarzenia doszło na początku września. Funkcjonariusze wezwali karetkę i zaopiekowali się poszkodowanym, a ten w zamian podziękował im w odręcznie napisanym liście.
12: Radio Złote Przeboje.
15: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
12: Pogoda w Wolinie.
13: Do końca dnia w Wolinie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 16 stopni. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po kolejną kawę albo herbatę. Jutro szykuje się podobna aura, chociaż na niebie pojawi się nieco więcej chmur, ale nadal nie powinno padać. Temperatura też delikatnie pójdzie w górę. I tak samo wstępnie ma być także w czwartek.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
11: Popołudnie wtorkowe właśnie rozpoczynamy. Gosia Kościelniak to Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., a przed nami Ace of Base, tak radośnie, żwawo i ochoczo. Bardzo lubię te słowa.
16: Radio Złote Przeboje.
11: Zaczynamy muzycznie. No i za kilkanaście minut podsumujemy sobie naszą dzisiejszą rozmowę o tym, czego mamy dzisiaj w pracy po kokardę.

Kiedyś to dziewczęciu nie przystawało się zajmować rock'n'rollem, absolutnie. Kiedy Joan Jett miała 13 lat i dostała swoją pierwszą gitarę, co prawda wzięła kilka lekcji, ale przestała na nie chodzić, bo nauczyciel nie chciał wspierać jej rock'n'rollowych ambicji. Zamiast tego próbował narzucić jej tradycyjną muzykę ludową graną na gitarze. I nie chcąc dać się zaszufladkować przez te stereotypy związane z płcią i muzyczne preferencje nauczyciela, Jett porzuciła te lekcje i po odejściu z zajęć kupiła sobie podręcznik do nauki gry na gitarze, a z czasem przeprowadziła się do Kalifornii, gdzie w wieku 16 lat już zaczęła tworzyć pionierski, w pełni kobiecy rockowy zespół The Runaway. A potem było już tylko wesele i bardziej kolorowo. Joan Jett obchodzi dziś urodziny, a my wysyłamy uściski z radia Złote Przyboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
2: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
3: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej. Posłuchać. Zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
20: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
21: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
20: Spotkajmy się w Biedrze.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj pisaliście i mówiliście o tym, czego macie w pracy po kokardę. Michał pozdrawia ze swojego autobusu miejskiego. Po kokardę ma pytań typu: a za ile pan odjeżdża i czy zatrzymuje się pan na stacji? Pozdrowienia dla kierowców autobusów, szczególnie linii 17 w Grodzisku i dla pań z cukierni w Otrębusach. Przekazane i dzwonicie.
2: Cześć, z tej strony Monika i ja mam dziś w pracy po kokardę niekończącego się festiwalu odpowietrzania.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi.

0: znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. I Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na Dni Mojego Domu.

Rekord, po prostu to był rekord absolutny. Wersja tego wielkiego przeboju w wykonaniu Jennifer Rush trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako singiel solowej artystki, który sprzedał się w największym nakładzie w historii brytyjskiego przemysłu muzycznego. I ten rekord pobiła dopiero w latach 90. Whitney Houston z utworem oczywiście I Will Always Love You. A potem Celine Dion przyznała, że kiedy po raz pierwszy usłyszała tę piosenkę Jennifer Rush, The Power of Love, dostała gęsiej skórki. No i później jej własny cover w wykonaniu Dion uczynił ten utwór hitem globalnym na nowo. Teraz w Radiu Złote Przyboje za 13 minut, godzina 13 i London Beat.

Dokładnie za 5 minut będzie godzina 13, a o 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się dokładnie o 13 w naszych wiadomościach. Reszta, a właściwie wszystko, co najważniejsze.

0: zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Reklama. Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Jeden nastolatek zaatakował toporkiem 10-latkę w szkole na Podlasiu. Szykował zamach na szkołę i meczet, został zatrzymany przez ABW. Sforsował płot na lotnisku i chciał wsiąść do samolotu do Palermo. Mężczyzna został zatrzymany we Wrocławiu. Dorota Werdecka, dzień dobry. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę w jednej ze szkół na Podlasiu. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu jednej ze szkół w powiecie kolneńskim, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
9: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
8: Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania. 17-latek z Siemianowic Śląskich, który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny między innymi na szkołę i meczet, został zatrzymany przez ABW. Przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dodał, że w domu Pawła G. zabezpieczono broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Z komunikatu prokuratury krajowej wynika, że Paweł G. usłyszał zarzuty popełnienia 3 przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przygotowywania do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu terrorystycznego. W ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto zatrzymano jedną osobę. Zostanie doprowadzona do prokuratury w Katowicach, gdzie ma mieć postawione zarzuty, potwierdza rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego. Wcześniej o sprawie informował minister spraw wewnętrznych i administracji. Przekazał, że zatrzymany został były funkcjonariusz, a według doniesień mediów to emerytowany policjant z pionu cyberprzestępczości. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względów bezpieczeństwa nie podają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku. Więcej optymizmu w sprawie kredytów mają Polacy. Mniej badanych niż rok temu uważa, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego przekracza ich możliwości finansowe. Odsetek osób uważających, że uzyskanie kredytu na mieszkanie jest bardzo trudne, spadł z 52 do 41%. Wynika z badania portalu nieruchomościonline.pl. Autorzy badania zwracają uwagę, że mimo większej dostępności kredytów, zakup mieszkania nadal jest postrzegany jako trudny, a lepsza ocena dostępności kredytów mieszkaniowych to efekt m.in. serii obniżek stóp procentowych.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Okolice Szczecina, Koszalina i Zielonej Góry. Tam nie powinno dzisiaj padać. Wszędzie indziej możliwe przelotne deszcz. Mamy 14 stopni w Białymstoku i w Krakowie, 16 w Warszawie, najcieplej 17 na północnym zachodzie. A kolejną godzinę popołudnia z Radiem Złote Przeboje zaczniemy z wielkim przebojem Wilków, Urkę. Gosia Kościelniak, zapraszam, zostańcie z nami.

0: jutro pierwszy dzień jesieni, kalendarzowo tak wypada i nie brakuje w związku z tym czujnych słuchaczy, co mnie bardzo cieszy. I drogie dziewczęta w Polsce, mamy życzenia od miłego słuchacza właśnie. Posłuchajcie.
1: Kończy się lato, ja bym chciał wszystkim paniom życzyć w Polsce, żeby nie musiały już mówić, że kolejne lato mija, a ja nadal niczyja, och niczyja.
0: Dziękujemy i przyjmujemy. Niechże ta jesień będzie piękna i ciepła jak ta piosenka. Szade w Radiu Złoty Przyboje.

0: ta promocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Hanie. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. SA.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
3: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

Celine Dion prawie odrzuciłaby propozycję nagrania tego przeboju, gdy kompozytor My Heart Will Go On zagrał tę piosenkę, jej właściwie demo, na fortepianie w hotelowym pokoju w Las Vegas. Celine była pewna, że po prostu nie chce tego zaśpiewać, to było dla niej zbyt łzawe. Decyzję podjął jej mąż, który obiecał kompozytorowi, że jego żona nagra wersję demo i jemu się uda ją namówić. Finalnie piosenkarka się zgodziła, chociaż niechętnie, na zaśpiewanie utworu. W głębi duszy, jak później opowiadała, wcale go jednak nie lubiła. Kiedy nagrywałam, nie myślałam o filmie ani o radiu. Myślałam, zaśpiewaj piosenkę, a potem stamtąd uciekaj. Ujawniła Celine Dion. Potem oczywiście pokochała tę piosenkę z czasem. Tak to czasem jest. Celine Dion, My Heart Will Go On, Radio Złote Przeboje, za 29 minut 14.

0: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Reklama.

0: sobie wyobraź, wodorosty, tak. Do tych wodorostów dodajesz mech, mleko skondensowane i cynamon. I Bob Marley takie coś lubił pić.
1: A ty kiedykolwiek próbowałeś takiego czegoś?
0: No to właśnie ja nie.
1: No właśnie ja też nie, ale skoro Bob Marley próbował, a tak fajnie śpiewał i w tak ciekawych rzeczach, to może warto.
0: Dlaczego Bob Marley pił to, co pił i dlaczego w ogóle o tym teraz wspominam, okaże się o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć. No bo dobrze wiedzieć, no.

0: No i przepięknie Tina Turner śpiewa I don't wanna fight i Radio Złote Przeboje grać wam nadal będzie bardzo pięknie. Będzie mieć też dla was wiadomości punktualnie o 14.
1: A w wiadomościach historia, można powiedzieć, ku przestrodze. Hulajnogą elektryczną wjechał na drogę ekspresową. Jak to się stało? Trudno powiedzieć, że niechcący. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Sponsorem programu jest Ekoserwis, odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
14: Jest poniedziałek, 21 września. To Radio Złote Przeboje i wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
15: Jest tymczasowy areszt dla nastolatka, który miał planować zamachy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, tak prowadziła go nawigacja. Amerykańskie telewizje bojkotują Donalda Trumpa. 15 lat więzienia grozi 17-latkowi z Siemianowic Śląskich, który pod wpływem ideologii nazistowskiej planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez ABW. Usłyszał zarzuty, z których najcięższy dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Węskę.
16: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty. 17-latek nie przyznaje się do winy, został już aresztowany na 3 miesiące.
15: Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
17: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w 500 zł.
15: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, tylko pół roku mają potrwać nowe procedury dotyczące zmian w umowach lekarzy. Chodzi o ograniczenie stawki do 240 zł brutto za godzinę i do maksymalnie dwóch etatów, mówi premier Donald Tusk.
0: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania. Wiesz, to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować.
15: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz informacji o milionowych zarobkach niektórych lekarzy.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa i nie pokazują jego wystąpień. To gest solidarności m.in. z telewizją CNN, której prezydent USA cofnął akredytację do Białego Domu. Administracja prezydenta USA w odpowiedzi na bojkot uruchomiła na YouTubie całodobowy kanał Trump TV. Ubiega się o nią amerykański prezydent, ale zdaniem jednej z norweskich organizacji pokojową Nagrodę Nobla powinna otrzymać Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, na której pracownicy współpracują, mimo że stosunki między ich krajami na Ziemi się pogarszają. A laureata pokojowej Nagrody Nobla poznamy 9 października.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: W Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim 17 stopni to najwyższe temperatury, w centrum około 15, w Łodzi, w Warszawie. Najchłodniej na Podhalu, w Zakopanem tylko 7 stopni. W ciągu dnia przelotny deszcz możliwy wszędzie, miejscami możliwe burze, a lokalnie także drobny grad. Sukces na listach przebojów nie równa się sukcesowi finansowemu. Muzycy AHA, świętując popularność Take On Me, wybrali się do restauracji na kolację z szampanem. Niestety płatność ich kartą kredytową została odrzucona. Jerzy Telesiński, zapraszam na największe przeboje lat 80. i 90.

Właśnie dostała nagrodę na festiwalu Himmelsbacha. Izabela Trojanowska została laureatką Monidła na festiwalu w Mińsku Mazowieckim, a to Monidło to jest takie wyróżnienie dla aktorów niezawodowych. Bardzo się cieszę, że jako kolejna żona Jana Himmelsbacha dołączam do tej festiwalowej rodziny, powiedziała artystka po koncercie. Gratulujemy.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Sponsorem programu był Ekoserwis, odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

dla Guardiana to, jak powstają jej piosenki. Nelly Furtado, która ostatnio robi sobie przerwę od występów i bardzo dobrze robi, wy też zróbcie sobie teraz przerwę we wtorku i posłuchajcie doktora Albana. Nikt w tym 93 roku nie spodziewał się, że piosenka nigeryjskiego dentysty stanie się deklaracją odwagi życia po swojemu, a stała się. It's my

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
18: Nowy port to przede wszystkim szansa rozwoju dla firm Pomorza Zachodniego, ale na powstanie przylądka Pomerania czeka też branża logistyczna na Śląsku. Dlaczego? Opowie o tym Lukas Polaczek z DB Cargo z Zabrza.
17: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Skorpionsi zmienili tekst tej ballady. Dlaczego? Śpiewanie Wind of Change tak jak dotąd to coś, czego nie mogę już sobie wyobrazić, powiedział wokalista w wywiadzie dla Die Zeit. Po prostu nie wypada romantyzować Rosji.

0: Right Beside You i Sophie B. Hawkins w radiu Złote Przeboje. No, strefa medalowa jest już bardzo blisko. Polscy siatkarze zagrają dzisiaj o awans do najlepszej czwórki mistrzostw Europy. Z kim, gdzie, po co i dlaczego? O tym powiemy w wiadomościach o 15.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Reklama.
3: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
4: Słuchajcie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 21 września w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka, pora na wiadomości.
5: ABW zatrzymało nastolatka, który planował ataki m.in. na szkoły. Mazowiecki sejmik zgodził się na odstrzał dzików w Warszawie. Polscy siatkarze zagrają dziś o awans do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. To nie był odosobniony przypadek, tak szef MSWiA mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW. Miał planować zamach terrorystyczny. Według śledczych celem ataku miały być szkoła i meczet, mówi minister Marcin Kierwiński.
6: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
5: Nastolatek przebywa w areszcie, a najcięższy z postawionych mu zarzutów dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Minister obrony miał jutro polecieć do Waszyngtonu i spotkać się w Pentagonie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, ale spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin, tłumaczy minister wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
7: Jest prośba o zmianę tego terminu. W tym momencie moi zastępcy już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin. Nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hegsetem.
5: Spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pitem Hegsetem miało dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Blisko 500 osób podejrzanych o udział w działalności przestępczej zatrzymanych w międzynarodowej operacji przeciwko przestępczości zorganizowanej. Działania koordynowała belgijska policja federalna, a brały w niej udział służby z ponad 30 krajów Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Operacja była wymierzona m.in. w handel narkotykami, handel ludźmi, fałszowanie dokumentów, nielegalny obrót bronią oraz przestępczość przeciwko środowisku.
8: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy o zmiany wystąpili już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Strefa medalowa jest już bardzo blisko. Polscy siatkarze zagrają dziś o awans do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. W starciu z Niemcami są zdecydowanymi faworytami. Nie możemy się już doczekać, mówi libero Jakub Popiwczak.
9: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych Mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury.
5: A mecz w Sofii zacznie się dziś o 18.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
10: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek Biblioteka w Międzyzdrojach oraz Dyskusyjny Klub Książki zapraszają na spotkanie Życiowe Drogi i Nowy Początek. Tematem przewodnim będzie książka autorstwa Magdaleny Kordel W Blasku Słońca. Początek w czwartek o godzinie 16, a wstęp jest wolny. Teraz sportowa propozycja. Już jutro w Dziwnowie odbędą się Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych. Oficjalne otwarcie rozpocznie się o godzinie 9.30, a pierwsze starty sztafet przewidziano w okolicach 10. Rywalizacja odbędzie się na terenach zielonych oraz ścieżkach w obszarze Parku Miejskiego. O szczegółach można poczytać w internecie. Na koniec jeszcze muzyczna propozycja dla każdego. Już w piątek w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu odbędzie się koncert Tribute to ABBA. Usłyszymy największe przeboje tego zespołu. Bilety na wydarzenie są jeszcze dostępne w internecie, a początek koncertu zaplanowano o godzinie 19.30.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
4: W Beskidach i Tatrach śnieg, w Zakopanem 7 stopni, w Łodzi 15, w Warszawie i Poznaniu 17 stopni. Maksymalna temperatura, czyli właśnie te 17 również w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie. W połowie Polski na wschodzie może przelotnie popadać. Słuchajcie, no rzecz w tym, że jeszcze się nie umówiliśmy z Marzeną Rogalską na to, o czym chcemy wam dzisiaj powiedzieć. Okaże się o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. A właśnie, chcecie bilety na koncert Kombi? To ze mną zostańcie.

Poznali się na korytarzu w liceum. Zaczęli gadać o muzyce. Okazało się, że w tych kwestiach jest im bardzo po drodze, do tego stopnia, że sobie założyli zespół. No właśnie mija 50 lat na scenie. Królowie życia, panie i panowie, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk zapraszają na trasę koncertową, a my mamy dla was bilety dzisiaj po 18:00. Podwójne zaproszenia do Atlas Areny na 11 października. Jak się zgłosić po bilety? Sprawdzajcie na złoteprzeboje.pl i wygrywajcie sobie... Dalej.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Duży wybór?
11: Jest.
10: Projekt?
11: Jest.
10: Szybka dostawa towaru?
11: Jest.
10: Wszystko jest.
11: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
10: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
11: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
10: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
11: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: No Boże, jak my pięknie gramy, Marzenka, prawda? Blame it on a boogie, he?
1: Prawda, prawda. Ja mam w ogóle dla ciebie taki test.
0: Proszę cię bardzo, ja lubię.
1: Z wszystkich dostępnych napojów na świecie, który najbardziej lubisz? A. Kawa. A. B. Kawa. C. Kawa.
0: Tak, kawa.
1: Kawa?
0: Kawa jednak.
1: Jednak no, kawa. Tak. Mhm. Tak.

0: Poprzedni chłopak, Jurek. Dobrze, że ty...
1: No, poprzednicy, gdzie wy jesteście, moi drodzy?
0: Dobrze, że jesteście już w czasie przyszłym.
1: To co, kawunia?
0: No ale no, jak? No ale oczywiście te espresso i tradycyjnie taką leciutko przedłużone.
1: No dobrze, dobrze. No. Ja takie...
0: Ale zagraj mi tu, żeby mi się dobrze tutaj, wiesz, nóżką tupało.
2: Marzenka, ja nie tylko wiem, jaką ty kawę lubisz, ale że kochasz Depeche Mode. Też wiem.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti Prosty Skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Murray Head w radiu Złote Przeboje. Zakazali go w Tajlandii. Tamtejsza organizacja komunikacji masowej zakazała publicznego śpiewania One Night in Bangkok, twierdząc, że słowa powodują błędne postrzeganie tajskiego społeczeństwa i brak szacunku dla buddyzmu. Nie do...

0: No to już wiemy, jaka jest Warszawa, to dzięki Beacie Kozidrak, a poza tym, czego jeszcze się dowiemy z Radia Złote Przeboje, Dorota?
1: No poza tym zajrzymy na trasę między Śląskiem a Małopolską, na czwórkę, na której niedługo zostaną zniesione opłaty, w związku z czym ruch samochodów będzie większy. Czy trasa to wytrzyma? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: A jutro przyjdzie jesień, a my zrobimy sprawdzian.
4: Sprawdzimy, co nam mówi poza kolanem, że jesień już jest.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
15: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
16: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
2: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: Słuchajcie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 22 września. Posłuchajmy wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
18: Przesłuchanie świadków w szkole na Podlasiu, gdzie 11-latek zaatakował koleżankę. Drogowcy gotowi na większy ruch na A4 po zniesieniu opłat. Śnieg w Tatrach, toprowcy ostrzegają przed zimowymi warunkami. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował tu toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
19: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
18: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków zdarzenia. Czy A4 wytrzyma ruch po zniesieniu opłat? Za kilka miesięcy, gdy bramki na autostradzie łączącej Śląsk i Małopolskę znikną, samochodów na trasie między Krakowem a Katowicami może być o 15% więcej. Katarzyna Młynarczyk.
20: Dziś A4 przejeżdża średnio 50 tysięcy samochodów na dobę. Po zmianach może być ich blisko 60 tysięcy. Drogowcy nie spodziewają się jednak paraliżu, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
21: Tych samochodów będzie dużo, natomiast nie spodziewajmy się armagedonu, że ta autostrada stanie.
20: Jak przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, więcej aut nie musi też oznaczać większych korków. Po likwidacji bramek zniknie miejsce, w którym dziś ruch wyraźnie zwalnia, a sama trasa ma zostać przejęta po gruntownym remoncie.
18: Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce. Jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
3: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości.
18: W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. W części okazało się, że brakuje miejsc ukrycia.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
18: Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów toprowcy. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
4: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci. Oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
18: Na warunki w górach poprawią się w weekend.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
22: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Już 18 października odbędzie się szósty turniej szachowy o Puchar Burmistrza Dziwnowa. To w tamtejszym Domu Kultury. Zapisy wystartują w dniu zawodów o godzinie 10. Wziąć w nich udział może każdy chętny, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli, bez względu na posiadany poziom czy kategorię szachową. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach zaprasza najmłodszych na warsztaty sensoplastyczne. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 5 i 6 lat. Podczas zajęć, które będą odbywać się cyklicznie, wymagana jest obecność rodziców. Więcej informacji można znaleźć w internecie, a pierwsze zajęcia wystartują 30 września o 16.15. Na koniec jeszcze propozycja dla tych, którzy chcieliby się troszkę poruszać. Już w najbliższą sobotę o 9 w Parku Zdrojowym w Świnoujściu odbędzie się parkrun. Uczestnicy pokonają 5 km, biegnąc, truchtając lub maszerując. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
23: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: Pogoda.
17: Najcieplej dzisiaj w okolicach Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego 17 stopni, w Łodzi 15, w Zakopanem tylko 7 stopni i w Tatrach i w Beskidach może posypać śniegiem. No a we wschodniej połowie Polski cały czas gdzieniegdzie przelotnie może jeszcze popadać.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
17: Nawet zdrowe napoje szkodzą na szkliwo. Dlaczego? I o tym, że dentyści odradzają również szczotkowania zębów zaraz po śniadaniu, powiem o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: is. Ka-ching.
1: Urodziła się jako Eileen Edwards. Jej ojciec odszedł, kiedy miała 2 lata. W wieku 4 lat została adoptowana przez ojczyma, Indianina z plemienia Ojibwejów, który nazywał się Jerry Twain. W wieku 25 lat przyjęła imię Shania, co w jego języku oznacza jestem w drodze. Moi drodzy, moje drogie, elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Łazienka jak w luksusowym hotelu. Pewnie wydałaś majątek.
10: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
9: Takie cuda tam sprzedają?
10: No pewnie. I to nie za miliony.
11: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
12: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
13: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
14: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. I Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: auto promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Sporo deszczu dziś w wielu regionach. Miejscami może też zagrzmieć. Noc również będzie deszczowa. W górach ma nadal padać śnieg. Jutro możemy liczyć na przejaśnienia, ale nie na ocieplenie, bo na termometrach jutro od 10 do 19 stopni. Na A2 utrudnienia między węzłami Wiskitki-Skierniewice. Z powodu awarii osobówki zablokowany pas w stronę Poznania.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
16: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Niektórzy to znani aktorzy, niektórzy to prawdę powiedziawszy idioci, powiedziała Susan Hobbs, wokalistka The Bangles, wspominając o dość długiej liście tych, z którymi się spotykała, wszystkich zanotowała. Lista powstała w skórzanym notesie jeszcze w latach 70., kiedy jako licealistka uczyła się gry na gitarze, brzdąkając w rytm płyt Beatlesów swojej mamy. The Bangles na liście gwiazd Radia Złote Przeboje.

0: Eternal Flame, Bengals, Radio Złote Przeboje, 17 za pasem. O czym będziemy mówić w wiadomościach?
1: Szykują się zmiany w podatku dla producentów napojów, którzy dodają soku owocowego do tychże napojów. O szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
16: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
15: Biedronka.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
17: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 22 września. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
18: Rząd przyjął nowe zasady wynagrodzeń dla lekarzy. Koniec z niższym VAT-em po dolaniu soku do napoju. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotkań z prezydentem Nawrockim w Nowym Jorku. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje w sprawie wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
19: Znając wynagrodzenia w innych krajach europejskich, naprawdę proponujemy dzisiaj godne warunki.
18: Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Na razie ma być więcej kontroli, a NFZ ma dostać pieniądze na 400 etatów dla pracowników, którzy będą sprawdzać placówki. Koniec z dolewaniem soku do napojów, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt ustawy doprecyzowujący opłatę cukrową tak, by obejmowała ona również napoje z minimum 20% dodatkiem soku owocowego. Przyjęta ustawa lukę w przepisach usuwa, mówi rzecznik rządu Adam Szławka.
20: Doprecyzowująca w bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
18: Rząd liczy, że te przepisy zostaną przyjęte przez parlament jeszcze na początku października. Politycy Koalicji Obywatelskiej donoszą do prokuratury w sprawie organizacji szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. Prezydent spotkał się tam z przedstawicielami biznesu, a fundacja organizująca spotkanie proponowała kupno pakietów, które według mediów dawały możliwość indywidualnej rozmowy z prezydentem. Tak mówią Patryk Jaskulski i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
21: Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego.
22: Składamy zawiadomienie w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
18: Kancelaria prezydenta przekonuje, że pakiety nie były przez nią proponowane, a prezydent nie uzależniał spotkań od opłat wniesionych przez zainteresowanych. Zostajemy w USA. Amerykański prezydent znika z telewizji. Amerykańskie stacje boją bojkotują Donalda Trumpa. To na znak solidarności z trzema redakcjami, którym Biały Dom cofnął akredytację. To CNN, Politico i MS Now. Do medialnego bojkotu dołączyła nawet pro-Trumpowa telewizja Fox News, a sam amerykański prezydent uruchomił całodobowy kanał Trump TV.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Polska wschodnia to przelotne deszcze, szczyty Tatr i Beskidów to z kolei śnieg. Najchłodniej w Zakopanem, w tej chwili to około 7 stopni, maksymalnie 15 w Łodzi. Najcieplej w okolicach Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego 17. Czy to późny obiad, czy wczesna kolacja, wszystko jedno, przyda się las ketchup. Jerzy Telesiński, cieszę się, że jesteście z Radiem Złote Przeboje.

Zaczęła nazywać się Meją, kiedy miała 3 lata. No wszystkim tak się spodobało, że w 76 roku jej mama zarejestrowała oficjalnie to imię i tak Anna Pernilla Kullerstein jest już na zawsze Meją. Ale to wszystko nic, słuchajcie, dlatego że Sananda Francesco Matreja, który urodził się jako Terence Trent Howard, zaśpiewa teraz w radiu Złote Przeboje piosenkę z czasów, kiedy nazywał się jeszcze Terence Trent Derby.

0: sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
2: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
3: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Wygenerowano z AI.

0: akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.

wstydziła się swoich piosenek, wolała śpiewać rock'n'rolla. O Cher piszemy na złoteprzeboje.pl, o czym myśli do dzisiaj, kiedy wychodzi na scenę. No to przekonajcie się, zajrzyjcie i poczytajcie. Pora sobie zrobić przerwę. Popołudniowy relaks z gwiazdami Radia Złote Przeboje.

0: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy czwartek warsztaty terenowe odbędą się w Międzyzdrojach. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Deszczowo i pochmurno w najbliższych dniach, zwłaszcza na wschodzie. Dziś w nocy też popada, a jutro w ciągu dnia cieplej niż dziś za bardzo nie będzie, bo od 10, 11 do 19 stopni. W nocy utrudnienia czekają kierowców już od wieczora, tak naprawdę w Małopolsce na A4 między węzłami Bochnia-Brzesko. Tutaj roboty drogowe i ograniczenie prędkości do 80 na godzinę do 3 nad ranem od godziny 19.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
11: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Facet, który zaczynał karierę od tego, że imitował Michaela Jacksona, ale potem już zaczął na całego swoje rzeczy śpiewać, czyli Boson, One in a Million. A w radiu Złote Przeboje człowiek, który nigdy nikogo nie imitował, jest po prostu sobą. Tomek Brel, dzień dobry.
1: Dzień dobry, no ja muszę trochę zaprotestować, bo owszem, imitowałem, jak byłem w przedszkolu, to imitowałem ptaki, na przykład sowę imitowałem, proszę bardzo, może jeszcze
0: poproszę.
1: Oj, coś nie wychodzi, jeszcze raz.
0: A jednak.
1: O, proszę bardzo, jednak.
0: A jednak, ha? No pięknie. Poza sowami, po 18:00, na co możemy liczyć?
1: Nie będzie na pewno nietoperzy. Słuchajcie, będą albo nie, na razie nic więcej nie
0: będzie. Bilety, bilety.
1: Wszystko musiał zepsuć.

0: Siedem cudów świata, czyli Seven Wonders i zespół Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. No, kilka cudów na pewno będę dzisiaj dla was miał po godzinie 18 w programie Cała Muzyka. Cudem jest na pewno to, że jeden zespół potrafi być na scenie pół wieku. Kombi, trasa koncertowa Królowie Życia z okazji 50-lecia wspólnego grania. No i na pewno będę miał dla was dzisiaj bilety.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
3: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy. Każdego dnia podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
4: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
1: Autopromocja.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
0: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
0: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
5: Wtorkowy wieczór przed nami, 18 właśnie minęła, a to oznacza, że za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Ale wcześniej czas na wiadomości sportowe.
6: Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarze Francji po zwycięstwie nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy, a jeszcze dziś dowiemy się, czy do półfinału awansują też Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w narodowych barwach. Ciągle czuje się zmotywowany, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina.
8: Pogoda.
5: W nocy może popadać właściwie wszędzie, za wyjątkiem północnego zachodu. Wysoko w Tatrach śnieg, temperatura od 6 do 9 stopni. Jutro w dzień najwięcej chmur na granicach północno-zachodnich, choć pokropić może właściwie wszędzie, za wyjątkiem województw zachodnich. Wysoko w Tatrach śnieg. A na termometrach jutro od 13 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 19 na zachodzie. No a dzisiaj w Radiu Złote Przeboje kolejny wieczór pełen bardzo dobrych wiadomości koncertowych. Koncert zespołu Kombi w Łodzi. Mam bilety i już za chwilę podpowiem Wam, jak te bilety zdobyć. Muzyczne plany też wyjątkowo dopisują Edyta Górniak, zespół Bad Boys Blue, a teraz ulubiona przed laty pieśń poborowych, Status Quo.

Ależ pięknie. You win again, czyli znowu zwyciężyłeś w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczny zespół Bee Gees. No powiem tak, znowu ktoś zwycięży na pewno dzisiaj w programie Cała Muzyka. Od wczoraj zapraszamy się na fantastyczne muzyczne wydarzenie, czyli 50 lat na scenie Grzegorza Skamińskiego i Waldemara Tkaczyka. Dlatego trasa koncertowa nosi wszystko mówiący tytuł Królowie Życia. Zapraszam Was do Łodzi na 11 października. Zadanie bardzo proste, warto pojawić się na naszych stronach internetowych. No i w 5 słowach opisać, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia. Na pewno przed 20 wybiorę najciekawsze odpowiedzi i do kogoś zadzwonię. Mam 2 podwójne bilety, no także radości będzie podwójna, żeby nawet nie powiedzieć poczwórna. Zapraszam na złoteprzeboje.pl. Teraz Edyta Górniak.

0: Boys Blue w Radiu Złote Przeboje. Fani pewnie wiedzą, że obecnie zespół Bad Boys Blue liczy właściwie jednego członka, bo z oryginalnego składu pozostał tylko John McInerney, który na scenie występuje z żoną i szwagierką, a mieszkają w Polsce. Tak, tak. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Johnem McInerney o czasach szkolnych. Pytałem go o to, czy lekcje muzyki były jego ulubionymi lekcjami, jak to często bywa. No i okazało się, że wcale nie.
1: Właściwie muzyka nie była moim ulubionym przedmiotem w szkole. Moją ulubioną lekcją był angielski i w sumie geografia. Nie mieliśmy nauczyciela muzyki w szkole, więc nie miałem takiego przedmiotu.
0: No proszę bardzo, z jednej strony no to za lekcjami muzyki pewnie w szkole nie przepadaliśmy, a z drugiej strony no to trudno sobie wyobrazić obecnie życie bez muzyki. Prawda? Bez największych przebojów lat 80. i 90. Takich jak ten Savage Garden.

0: John w Radiu Złote Przeboje pięknie. Tak przy okazji, to gdzieś na YouTubie pewnie jeszcze krąży wywiad z Eltonem Johnem. Wywiad, który przeprowadził mistrz wywiadów, czyli Rowan Atkinson, znany pewnie bardziej jako Jaś Fasola. Pierwsze pytanie, które Rowan Atkinson zadał, brzmiało tak: czy Elton John nie rozważał zmiany kolejności, tak żeby się nazywać John Elton? I jak ten wywiad się zakończył? No poszukajcie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Mokro, deszczowo i ślisko jest w wielu regionach, w związku z czym droga hamowania się wydłuża, a ponura pogoda sprawia, że widzialność jest gorsza.

Tak brzmiała połowa lat 80. Piosenka, która do dzisiaj nam się podoba i do dzisiaj jej słuchamy. Cutting Crew w radiu Złote Przeboje. No tylko u nas usłyszycie największe przeboje lat 80. i 90. Lata 90. teraz będzie reprezentowała mała dziewczynka w wielkim świecie, czyli Emilia i jej Big Big World. A za kilkanaście minut gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z bardzo dobrymi wiadomościami. Trasa koncertowa Królowie Życia, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Mam dwa podwójne bilety, także radość będzie podwójna, a może nawet i poczwórna.

0: Sugar Babes w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 20. No a teraz pora już na obiecane wspaniałości koncertowe. 50 lat na scenie. Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, Królowie Życia w Łodzi 11 października. No a na naszych stronach internetowych przepytujemy Was, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia w 5 słowach. Mnóstwo ciekawych wpisów, między innymi Agnieszka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czy Agnieszka pamięta, co napisała na Złote Przeboje?
1: No właśnie, chyba z wrażenia nie.
0: No to ja pomogę w takim razie. Życie pełną parą, zero nudy. To miało być w 5 słowach.
1: Tak.
0: No i wygląda na to, że się zmieściłaś. Agnieszka, powiem tylko tyle. Zero nudy na pewno będzie na koncercie 11 października. Czy ty masz ochotę w ogóle się wybrać?
1: No oczywiście.
0: Innej odpowiedzi się nie spodziewałem. Słuchaj, no to baw się dobrze w takim razie. Pozdrawiam.
1: Dziękuję.
0: Ale ciekawych wpisów jest zdecydowanie więcej. Tym razem Edyta, którą witam przy naszym telefonie. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Edyta się uśmiecha, więc chyba wszystko jest jasne. Czy ty pamiętasz, co napisałaś? Czy mam przypomnieć?
2: Oj, też teraz się trochę zestresowałam, się nie spodziewałam dzisiaj telefonu. Jest mi bardzo miło.
0: No to już przypominam. W takim razie w 5 słowach, z czym kojarzą się Królowie Życia? Zdobywają świat na własnych zasadach. Jest 5?
2: Tak, tak, tak.
0: No to skoro jest 5, to Edyta, dobra wiadomość jest taka, że niniejszym, uwaga, uwaga, idziesz na kombi.
2: O matko, przecudownie, dziękuję bardzo.
0: Chyba, że nie chcesz.
2: Chcę, oczywiście, że tak.
0: No to w takim razie widzimy się na koncercie, pozdrawiam gorąco.
2: Dziękuję bardzo.
0: Moi drodzy, dobra wiadomość jest taka, że biletów oczywiście będzie zdecydowanie więcej. Kolejne będę wręczał już jutro.

0: Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje, niecierpliwi. Gdyby ktoś był niecierpliwy, no to powiem już teraz, dzisiaj w strefie gości w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawi się właśnie Andrzej Piaseczny.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
10: Na...

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność.

0: ludzi.
1: Ale z tamtych czasów pochodzi jeszcze jedna niezwykła historia.
0: Kiedy nagrywaliśmy pierwszą płytę, to moi koledzy z zespołu zastawili w Lombardzie obrączki ślubne, żebyśmy mogli nagrać tę płytę. Nie?
1: Andrzej Piaseczny, którego doskonale znamy nie tylko z radia, ale też i telewizji, w końcu ma na swoim koncie jedną z dłuższych ról w polskich telenowelach. Przez 13 lat wcielał się w rolę Kacpra Złotopolskiego i niewiele brakowało, a jego kariera aktorska trwałaby nadal.
0: Muszę powiedzieć, że jakiś czas temu byłem na zdjęciach próbnych do Strażaków. I zawsze jak to opowiadam, to jest właśnie dużo radości.
1: Na castingi, jak sam przyznaje Andrzej Piaseczny, od czasu do czasu chodzi, ale sprawą zdecydowanie ważniejszą jest dla niego muzyka.
0: Tak naprawdę myślę, że to fajnie, że to nie wyszło z powodów gdzieś tam takiego natężenia pracy nad tym, co dla mnie jest ważniejsze, czyli muzyką.
1: Andrzej Piaseczny, chociaż od lat nagrywa świetnie sprzedające się płyty pod swoim nazwiskiem, to najwierniejsi fani pamiętają zarówno początki w zespole Mafia, jak i płytę nagraną z Robertem Chojnackim. Album, który sprzedał się w zawrotnej liczbie ponad 500 000 egzemplarzy. I to właśnie z tego krążka pochodzą popularne do dzisiaj takie przeboje jak Niecierpliwi czy też Budzikom Śmierci. Andrzej Piaseczny skromnie przyznaje, że nie ma recepty na nagrywanie hitów. Co więcej, w czasie pracy nad płytą nie myśli o sprzedaży.
0: Oczywiście, że zawsze, kiedy dotykamy jakiegoś nowego projektu, no to jest jakaś myśl przewodnia, tak? Ale ta myśl przewodnia nigdy nie sprowadza się do tego, żeby koniecznie był hit albo żeby była duża sprzedaż.
1: Ale hitów, które pamiętają wszyscy, ma na swoim koncie co niemiara. Wokalista, aktor, ale też juror ma na swoim koncie przygodę z programem Voice of Poland. Był również uczestnikiem Bitwy na Głosy. Czy gdyby Andrzej Piaseczny zaczynał karierę wokalną obecnie, wziąłby udział w takim programie?
0: Chyba bym musiał.
1: I to chyba jednocześnie może być rada dla młodych artystów marzących o karierze scenicznej.
0: Dzisiaj wydaje się, że nie ma innego sposobu na zaistnienie niż wzięcie udziału w takim programie.
1: Andrzej Piaseczny, jak sam przyznał w jednym z wywiadów, najlepsze słowa, jakie napisał w życiu, to piosenka nie dla siebie, a dla kogoś innego. No może to skromność, bo w końcu to Andrzej Piaseczny jest autorem słów do utworu, który swego czasu nuciła cała Polska.

0: kolejna piosenka, która uczyniła z niego mega gwiazdę znaną w całej Polsce, a kto wie, może nawet i na świecie. Jak powstają takie teksty?
1: Ja muszę przeżyć jakiś fragment życia, jakąś część życia, spotkać ludzi, pożegnać ludzi, zdarzyć się musi coś, żeby wyzwoliło we mnie, żeby uruchomić w sobie proces właściwego myślenia, żeby to nie było tylko napisanie piosenki, dlatego że trzeba napisać piosenkę.
0: Andrzej Piaseczny, czyli bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce. Artysta, który jest na muzycznej scenie od kilku dekad. Kilkanaście płyt nagranych pod swoim nazwiskiem. Współpraca z licznymi artystami i początki z zespołem Mafia. Dlatego odpowiedź na pytanie, którą ze swoich płyt lubi najbardziej, jest niełatwa. A już na pewno bardzo zaskakująca.
1: Bardzo dużym sentymentem darzę tę płytę, która w ogóle się była klapą, straszną klapą.
0: To jedna z płyt z początków kariery. No ale każda następna okazywała się bestsellerem.

0: piaseczny dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Od kilku dekad na scenie chyba jest doskonałą ilustracją tego, jak zmienił się show biznes w Polsce. Płyta zespołu Mafia, w którym to zespole występował, została nagrana tylko dlatego, że muzycy zastawili w Lombardzie swoje obrączki, żeby opłacić studio nagraniowe. A to był dopiero początek.
1: Bywało tak, ja pamiętam dobrze przecież, że...
0: Andrzej Piaseczny po latach te początki wspomina z łezką wokół, a powstał wtedy m.in. utwór Imię deszczu.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który jest z nami, wydawać by się mogło od zawsze. Andrzej Piaseczny, z którym wiele razy rozmawialiśmy na różne tematy, również na tematy wpadek koncertowych. A propos wpadek, Andrzej Piaseczny twierdzi, że publiczność po prostu je uwielbia.
2: Człowiek musi się nauczyć tego, żeby zaakceptować swoją niedoskonałość i żeby wiedzieć, że ta niedoskonałość jest fragmentem kolorytu koncertowego. Publiczność uwielbia takie potyczki na lodzie, tak? Że dlaczego ludzie oglądają, czy może już teraz nie, ale kiedyś się mówiło, dlaczego oglądamy jazdę figurową na lodzie? Bo czekamy, aż ktoś się potknie. No i te rzeczy mi się zdarzają, natomiast ja dzisiaj już wiem, że one są niezbędne dla tego, żeby koncert był żywy i ja wręcz zacząłem w pewnym momencie więcej niż przyznawać się do tego, tylko mówić wprost. Słuchajcie, dlaczego ja namawiam was do tego? Ostatnio rozmawiałem ze swoim klawiszowcem, który jest szefem mojego zespołu i Łukasz był na etapie kończenia budowy domu i mówi do mnie, że słuchaj, ty wiesz co, lubią cię tam na tej twojej wsi. Mówię, co ty? A dlaczego? A bo ty taki normalny podobno jesteś. Mówię, ale co, skąd ty masz takie informacje? Pracował u niego jakiś człowiek, który pochodzi z okolic tego miejsca, gdzie mieszkam. I kiedy dowiedział się, że gramy razem w zespole, no zaczął opowiadać takie historie i głównym elementem tych historii było to, że ja mówię dzień dobry w sklepie. No przecież, kurczę, wiesz co, mam nadzieję, że państwo też umieracie ze śmiechu w tej chwili, słuchając to, o czym mówię. Przecież to jest podstawowa rzecz, żeby powiedzieć dzień dobry i żeby powiedzieć dziękuję, miłego dnia, do zobaczenia i tak dalej. Kompletnie nie wyobrażam sobie bez tego życia, no to byłbym burkiem jakimś, kimś, kto by kompletnie nie potrafił żyć. To jest podstawa, no. Nie wyobrażam sobie bycia, a myślę o sobie czasem, że jestem w miarę inteligentnym człowiekiem, istnienia wśród ludzi, żeby nie próbować się do ludzi uśmiechać. To jest jasne, że każdy z nas, niezależnie od tego, jaką funkcję, rolę społeczną ma, posiada, nie wiem, dochrapał się, czy w pozycji finansowej również, to jest jasne, że jesteśmy tylko ludźmi, więc ma prawo nas boleć głowa, mamy prawo mieć gorszy dzień, nie na scenie. To jest inna sprawa, ale w życiu, no kurczę, to z nas czyni po prostu ludzi, którzy mają elektrokardiogram w sercu, a nie prostą linię dobrego czy złego zachowania. Więc jesteśmy różni, ale nie wyobrażam sobie, nie robiąc zakupów, nie powiedzieć dzień dobry i miłego dnia.
1: Andrzej Piaseczny dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Najpierw zespół Mafia, potem współpraca z Robertem Chojnackim, wreszcie kariera solowa, rocznica za rocznicą.
2: Zleciało bardzo, bardzo szybko, bardzo prędko i ja nie jestem człowiekiem, który lubi rozpamiętywać rzeczy gdzieś tam pozostawione za sobą. To jest oczywiście jasne, że one są moim skarbem, bo gdyby tak nie było, to nie rozmawialibyśmy dzisiaj ze sobą. Gdyby tak nie było, to nie mógłbym opowiadać o tych koncertach i o tym zczytywaniu tekstu z ust ludzkich. Natomiast myślę, że chyba zdrowie psychiczne w nas generuje dzień dzisiejszy. I to, co dzisiaj nam się zdarza. Inną sprawą jest oczywiście, że myślę czasem o sobie, że to fantastycznie, że tak mi się zdarzyło w życiu. Ale to wcale nie znaczy, że nie robię nowych rzeczy i nie mam chęci pisania i nagrywania nowych piosenek. Z jakim przyjęciem one się będą spotykać, tego nie wiem, bo to jest zawsze niewiadomo. I oczywiście mam świadomość tego, że świat szybki jak młody wiatr pędzi co tchu i że dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu rzeczywistości niż 15-20 lat temu, że na moim miejscu

0: na miejscu tego mnie sprzed 25 lat są inni ludzie i to do nich należy dzisiaj scena, prym na tej scenie, nagrywanie przebojów. Z jednej strony chciałbym i piszę nowe rzeczy, chciałbym również trafiać do ludzi, ale nie jestem pewien, czy chciałbym za wszelką cenę, to znaczy, czy nie byłbym śmieszny, gdybym za wszelką cenę próbował się znaleźć, nie wiem, w tych trendach muzycznych, na przykład ostatnich, nie wiem, są modne latynoskie rytmy, jak przez dwa ostatnie lata, no to ja też nagram teraz coś w latynoskim rytmie. Nie, chcę być wiarygodny, ale też zaznaczam, tak, chciałbym, jasne, że chciałbym nagrywać piosenki, które się będą spotykać z dobrym przyjęciem.
1: No, dzisiaj my przyjmujemy Andrzeja Piasecznego w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać.

0: Jednego razu w muzyce.
1: Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, polski show biznes, gdyby na scenie przed laty nie pojawił się bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce. Ulubieniec publiczności, wokalista, autor, aktor, bo przecież ma na swoim koncie również jedną z najdłużej trwających przygód z serialami. Andrzej Piaseczny.
2: Cały jestem zaniepokojony, co też dalej w twojej wypowiedzi pojawi się.

0: się pewnego razu w muzyce Andrzej Piaseczny, jakiego nie znamy. Co innego ciekawego w życiu mógłby robić Andrzej Piaseczny, gdyby nie muzyka?
1: Uwielbiam grzebać w ziemi, w ogrodzie. Bardzo lubię. Mój ogród może nie jest fachowo zaprojektowany, bo kiedy czasem zdarza mi się różne programy ogrodnicze oglądać, to łapię się za głowę i mówię: o kurczę, ale u mnie tak nie ma, a może tak powinno być i tak dalej. Więc bardzo to lubię. Troszeczkę mi z drzewami owocowymi mniej wychodzi niż z roślinami ozdobnymi i kwiatami, ale to bardzo lubię robić. Bardzo lubię gotować, ale chyba nie mógłbym być szefem kuchni, bo kiedy zapraszam znajomych, to ja gotuję pół dnia i wszystko jest tak uciapane dookoła, że chyba niestety w kuchni nie dałbym sobie zbyt mocno rady. Ale myślę, że tak naprawdę jednego tylko bym nie mógł. O. Nie mógłbym uprawiać swojego wyuczonego zawodu, czyli nie mógłbym być nauczycielem na pewno.
0: No, tak swoją drogą, a propos gotowania, no to pamiętamy doskonale, jak Andrzej Piaseczny organizuje imprezę, to chcąc nie chcąc uczestniczy w niej cała Polska, tak jak to było przy okazji pewnych urodzin. Każdy, kto był na koncercie Andrzeja Piasecznego, z pewnością był pod wrażeniem lekkości i łatwości, z jaką potrafi rozbawić publiczność również słowem. Czy takiej umiejętności można się z biegiem lat nauczyć?
1: Nauczyć się chyba nie można, ale można wyzwolić słowa z głowy, bo moim zdaniem one tam zawsze są i czasem to jest tak, że odczuwamy różny rodzaj tremy i kiedy wchodzi się na scenę, to można czuć niepokój, czy nie wiem, czy zaśpiewam dobrze, czy zagramy dobrze, czy wszystko będzie tak jak trzeba, no ale mówić to jest faktycznie troszkę inna sztuka. Sztuka, której czasem boimy się, bo nie ćwiczymy jej. A wszystko, co czyni z nas mistrzami,

mistrzów, no po prostu jednak trzeba ćwiczyć, więc mówmy do siebie bardzo dużo, ale też dużo czytajmy, bo słowa, które magazynujemy w swoich głowach, nie dostają się tam tak zupełnie znikąd. Więc ja jestem dużym fanem literatury i co za tym idzie, nie tylko słów pojedynczych, ale przecież każda książka, którą czytamy, każdy utwór literacki, który niesie ze sobą pewne emocje, niesie ze sobą też pewien język, sposób opowiadania historii, poczucie humoru, narrację taką, a nie inną. I to wszystko przelewamy do swoich głów, oddając się literaturze. A więc potem no, po prostu trzeba tylko znaleźć sposób na wyzwolenie tych słów ze swojej głowy i na pokazanie własnego charakteru, na pokazanie się takim, jakim się jest naprawdę, bo tutaj nie ma możliwości żadnego oszustwa. Jeśli coś zostanie, bywa, tak, no, ale bywa, że są jakieś rzeczy, nie wiem, które są napisane, tak, stworzone po to, żeby je wypowiedzieć później i dać świadectwo jakiejś fikcji, nie wiem, teatr, film, innego rodzaju sztuki. Ktoś pisze coś, a ktoś inny wypowiada. No ale do tego potrzebny jest talent aktorski. Ja takiego talentu niespecjalnie mam dużo w sobie, więc ja muszę być prawdziwy na scenie i staram się pokazywać po prostu to, jaki jestem.

0: pisanie piosenek. Pisanie to jest taki moment, w którym pokazujemy absolutnie prawie że stuprocentowego siebie. Choćbyśmy operowali językiem porównań, dygresji, jakichś takich zawoalowań. Nie wiem, czy takie słowo jest w języku polskim. Chyba nie. No ale widzicie państwo, jestem żywy, więc błądzę.
1: I za to właśnie uwielbiamy Andrzeja Piasecznego. Przed laty spotkaliśmy się przy okazji płyty 25+, czyli jubileuszu 25-lecia kariery solowej. Zapytałem wtedy Andrzeja Piasecznego, czy widzi się na scenie, jak obchodzi 50-lecie.
0: Mówiąc prawdę, to zawsze w głowie miałem jakiś taki ogranicznik wiekowy, może nie wiem, czy wiekowy. No w każdym razie zawsze myślałem o tym, że to nie jest tak, że ja powinienem koniecznie chcieć zawsze śpiewać. I to nie jest tak, że zawsze powinienem występować na scenie. Chcieć. Wiadomo, że zwykle tak jest z opiniami, z naszymi opiniami o nas samych, że kiedy brniemy dalej w czas, to one troszeczkę się zmieniają, albo te okresy, które sobie wyznaczamy jako moment większej albo mniejszej aktywności, przesuwają się po prostu, więc ze mną z całą pewnością też tak jest, ale chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że właściwie przez co powinien być tak naprawdę wyznaczony ten moment, pokazanie gdzieś tam w przyszłości tej chwili, kiedy trzeba byłoby odrobinę zwolnić. No po pierwsze, nie jest to własne chcieństwo, ale chęć publiczności do spotykania nas. I no musimy bacznie obserwować, czy naprawdę ludzie potrzebują nas jeszcze, czy nie. Wiadomo, że my sami w jakimś sensie determinujemy tę potrzebę, bo proponujemy nowe piosenki, proponujemy nowe płyty, więc tym zachęcamy ludzi. Pozwólcie państwo, że te decyzje co dalej odłożymy na przyszłość.
1: Andrzej Piaseczny dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o polski show biznes. Początki w zespole Mafia, niezwykła płyta nagrana z Robertem Chojnackim, kariera solowa, która trwa już kilka dekad i co niektórzy pamiętają do dzisiaj. Jedna z najdłuższych ról, jeżeli chodzi o polskie seriale. Bo w końcu Andrzej Piaseczny w rolę Kacpra Złotopolskiego wcielał się dobrych kilkanaście lat.
2: Moja przygoda z serialem, z filmem, no była genialna, była świetna, bo przecież poznałem tam ludzi, którzy byli albo dalej są świetnymi aktorami i to naprawdę nie zdarza się często, że można mieć za sobą taką przygodę, która w takie przyjaźnie wręcz nawet obfituje i powoduje takie wspomnienia gdzieś tam po latach. No bo przecież poznałem naprawdę genialnych ludzi. Natomiast ja sam nie... Ja mam świadomość absolutną tego, chodząc do kina i oglądając czasem polskie filmy, że jest tak duża obfitość utalentowanych młodych aktorów, którzy powinni mieć zajęcie, że ja się tam pchał nie będę. Nie mówię, że mnie to nie interesuje. Pewnie jakoś gdzieś tam z tyłu głowy miałbym takie chęci, natomiast nie, to musiałby ktoś we mnie zobaczyć jakiś potencjał. Natomiast ja mam co robić w życiu i naprawdę nagrywanie, granie koncertów, podróżowanie to jest dla mnie pasja pierwszego kalibru, pierwszej wody i nigdy bym o sobie nie powiedział, że jestem aktorem. Nie jestem aktorem, byłem aktorem, amatorem. No a dzisiaj robię coś zupełnie innego.

0: Dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.

0: Projekt ten odbywał się w ostatnim tygodniu sierpnia. W jego trakcie jego zadaniem było spojrzenie w trochę inny sposób na Wolin, nie tylko przez pryzmat ulic, budynków czy różnych punktów na mapie miasta, ale przez to, czego doświadczamy innymi zmysłami, również przez dźwięk, obrazy, wspomnienia, historię ludzi, którzy tutaj mieszkają. I uczestnicy tego projektu brali udział w warsztatach, podczas których stworzyli masę, naprawdę masę obrazów inspirowanych Wolinem, jego codziennością, ważnymi podróżnymi punktami, miejscami dla uczestników projektu. Były to osoby w różnym wieku, bardzo ciekawe postacie wzięły udział tak naprawdę w tym finale. Oni nagrywali również dźwięki miasta, natury i tworzyli z nich dźwiękowe opowieści. I to wszystko, zarówno obrazy, jak i właśnie te dźwiękowe opowieści, usłyszymy na finale, który odbędzie się już w najbliższą sobotę. I tutaj zapraszamy na godzinę 18 do Dworku w Wolinie. Co jeszcze fajnego powstało w ramach tego projektu, do czego też już niedługo Państwa zaprosimy? W Wolinie pojawi się kilka ciekawych i zupełnie nieoczywistych, albo może nie zupełnie nieoczywistych. Jedne punkty będą bardziej oczywiste, drugie trochę mniej, a właśnie pojawi się kilka punktów, które stworzą grę miejską. Grę miejską taką interaktywną, ponieważ będą tam kody QR, które będą nas po pierwsze kierowały do kolejnych punktów na mapie Wolina, a po drugie będą one przedstawiały również, kierowały nas do takiej galerii, w której będą zarówno dźwięki, jak i obrazy powstałe w ramach projektu, bo gra miejska powstała również w ramach projektu Wolin Czująca Mapa Miasta i ona z nami zostanie na dłużej. Ja nie będę zdradzała, w jakich miejscach tych punktów będzie można szukać. W każdym bądź razie mapy w formie papierowej, bo i one będą dostępne, będzie można pobrać z Muzeum w Wolinie i wziąć udział w tej niesamowitej przygodzie, bo uwaga, tutaj te punkty były wyznaczane nie tak zwyczajnie, te charakterystyczne, turystyczne wizytówki naszego miasta, ale one były właśnie zgłaszane przez uczestników projektu pod kątem ważności dla nich konkretnych miejsc. Także one niekoniecznie muszą być takie oczywiste i takie niezaprzeczalne, że tam musimy iść. Także na pewno będzie to odkrywanie Wolina na nowo. A ja tylko dodam, że cały projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Synergie realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
1: Mm-hmm. Przypomnijmy, w tę sobotę finał w Dworku o 18:00. Każdy może przyjść, nie ma żadnych zapisów.
0: Tak. Zdecydowanie jest to wydarzenie otwarte, na których wszystkich serdecznie zapraszamy.
1: Pani Agnieszko, a dla Pani, jaki punkt Wolina jest najważniejszy? Które miejsce?
0: Ja powiem szczerze, że strasznie lubię ścieżki rowerowe w Wolinie. Tak, jeżeli już jeżdżę rowerem, to tutaj po okolicy, po tych ścieżkach rowerowych naszych, wydaje mi się, że to jest fajne, bo w końcu możemy bezpiecznie też jeździć i zwiedzać piękną okolicę, no, nie tylko samego Wolina, ale wyspy Wolin.
1: I dojechać do różnych punktów, które dla różnych osób są ważne.
0: Dokładnie.
2: A co poza mapą jeszcze czeka nas jesienią?
0: No już od 1 października startujemy ponownie z naszym kolejnym rokiem artystycznym i z tymi działaniami, które są takimi naszymi planowanymi i ciągłymi działaniami artystycznymi, a mianowicie z zajęciami i warsztatami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. I tutaj jak co roku o tej porze roku miejsc już praktycznie nie ma na większość z tych zajęć. Jeżeli już tu zostały jakieś pojedyncze, ruszamy klasycznie z zajęciami plastycznymi dla dzieci i młodzieży, z zajęciami malarstwa dla osób dorosłych, z zajęciami muzycznymi, w tym pianino, wokal, gitara, perkusja dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zajęciami szycia dla osób dorosłych. Nieprzerwanie trwają zajęcia Wolin naturalnie, one nigdy nie są zawieszane na okres wakacyjny, bo tutaj wakacje to okres żniw i zbierania przeróżnych rzeczy właśnie dla uczestników tych

0: warsztatów woli naturalnie, więc absolutnie nie są wtedy zawieszane. Tak samo dalej prężnie działa teatr Tu, grupa teatralna Teatr Tu, nasze filie również wkraczają, mamy dwie filie w Wisełce i w Dargobondzu, one również wkroczyły już tak naprawdę na ten etap powakacyjnych zajęć i wejścia w ten rutynowy plan działania. I już też ogłaszają pewne punkty. W Dargobondzu na przykład odbędą się zajęcia z Wolińskim Parkiem Narodowym. One już 30 września od 16 do 18 i na nie obowiązują zapisy. A 7 października odbędą się warsztaty jesienne inspiracje z wykonywaniem jesiennych ozdób i tutaj również obowiązują zapisy, więc o tym też już mogę powiedzieć. Także nasze filie będą co jakiś czas podpowiadać nam pewne działania, obwieszczać pewne działania, które będą u nich takimi wyjątkowymi, niestandardowymi warsztatami, na które na pewno mogą obowiązywać zapisy, dlatego warto śledzić naszego Facebooka, bo my o tym też będziemy informować. A to, o czym jeszcze teraz mogę powiedzieć, to na pewno szykujemy się do Wolinie, do obchodów Dnia Seniora. Mamy je zaplanowane na 20 października i wiemy już, że na scenie dla seniorów wystąpi pan Krzysztof Hanke i tutaj szczegóły również nie są jeszcze nam do końca znane. Ustalamy godzinę, na pewno data to 20 października. Jeżeli będą obowiązywały wejściówki, również o tym poinformujemy, na pewno damy znać. Także też warto nas po prostu śledzić, bo wszystkie te informacje pojawią się już niebawem, a ja już tutaj zdradzam, że coś takiego na pewno się odbędzie. Z czym teraz najbardziej się zajmujemy, to właśnie jest finał projektu Wolin Czująca Mapa Miasta, a z drugiej strony rozpoczęcie tego kolejnego roku artystycznego i przygotowanie się zarówno pod kątem formalnym, jak i zaplecza materiałowego na zajęcia dla dzieciaków, które już pierwszego i nie tylko, i dla dorosłych, bo to oni już pierwszego października ponownie zagoszczą we wnętrzach Centrum Kultury w Wolinie.
1: O powakacyjnych wydarzeniach, które będzie organizować Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie mówiła Agnieszka Szwajkowska. A teraz przenosimy się do Dziwnowa. Pod koniec wakacji odbył się tam kolejny festyn Komandosa. Między innymi o tym w rozmowie z Komandosem Zbigniewem Jeszką.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Przyjechali z całej Polski komandosi, goście 7. festynu Komandosa w Dziwnowie. Podczas festynu można było spotkać żołnierzy Gromu z Lublińca, Agatu czy Formozy, ale przede wszystkim byłych komandosów z pierwszej jednostki specjalnej w Polsce, która stacjonowała w Dziwnowie. To 1. Batalion Szturmowy. Tajna jednostka komandosów, która działała do 1986 roku. Nie wszyscy komandosi opuścili Dziwnów, niektórzy zamieszkali tu na stałe. I tak było w przypadku prezesa 3. Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Dziwnowie, Zbigniewa Jeszki. Zapytałam, czym tegoroczny festyn różnił się od poprzednich.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Tegoroczny był raczej wyjątkowy z tego względu, że mieliśmy wizytę podsekretarza stanu Stanisława Wziątka. Był dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych Sokołowski. W sumie było chyba 5 generałów. Wszyscy dowódcy głównych jednostek specjalnych byli właśnie na festynie komandosa. Potem gościłem ich w siedzibie 3. Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy nad wodą. Poza tym takim ważnym elementem była też wystawa Muzeum Ziemi Kamieńskiej, zanim uderzył grom, 1. Batalion Szturmowy. I z tego, co wiem, ta wystawa sprzętowa ma duże powodzenie.
4: Jest pan komandosem, proszę nam opowiedzieć swoją historię. Jak to się zaczęło?
3: Oj, to już jest dawna historia, bo to zaczynałem w latach 70. W 72. przybyłem do Dziwnowa, w 74. już byłem dowódcą grupy specjalnej płetwo nurku i potem ta cała kariera leciała przy szkoleniu nurku. Byłem 2 lata w Lublińcu, z Lublińca wróciłem do rodziny, do Dziwnowa i też przyjąłem dużą kompanię rozminowania w marynarce wojennej saperu, gdzie miałem 116 ludzi, że to była tak potężna kompania.
4: A czego najbardziej boi się nurek?
3: No ciekawe pytanie, no i czego my się boimy? No. Zawsze jest ten lęk, jak to się mówi przed wejściem. Nurkowanie nie jest sprawą prostą. nie ma takich, co się nie boją. Ja byłem spadochroniarzem, skakałem ze spadochronem, nurkowałem i to najbardziej lubię nurkować. Skoki nie bardzo mnie pasjonują, to, ale człowiek trzeźwy ma ocenę sytuacji, gdy się czegoś boi. Nie?
4: A czy może nam pan opowiedzieć o jakiejś swojej najbardziej spektakularnej akcji, jeśli chodzi o skoki spadochronowe czy nurkowanie?
3: Tak, najtrudniejsze zadania to są przeprawy pod wodą przez rzeki, przeszkody wodne. Nurkowałem trzeby na Wiśle, gdzie się z grupą pokonywałem tą przeszkodę. A takim wyróżniającym ciężką pracą nurką to jest, gdy się obsługuje zadania, tak zdarzenia, to znaczy utonięcia pod wodą. Nie? To są takie szczególne, jak to się mówi, po to są dzieci, dorośli, osoby i tak dalej. No. W dalszym ciągu jest tym czynnym nurkiem, można powiedzieć zawodowym, i obsługuje zadania publiczne, zdarzenia, które zgłasza policja lub straż pożarna. I ostatnie wydarzenie to był ten tragiczny wypadek z dziećmi tutaj w Dziwnowie, gdy utonęli tutaj w rzece, małżeństwo wjechało samochodem do wody.
4: Skąd się u pana wzięła pasja do nurkowania? To tak po prostu, bo w wojsku kazali?
3: To jest... Też się zastanawiam, ale ja pochodzę z Kaszub, z takiej wioski pod Kościerzy. No i zawsze byłem, jak to się mówi, blisko. Na Kaszubach jest dużo jeziorek, bagienek, sadzawek, stawów, tak dalej. I taka pasja się narodziła. No, że trafiłem na kompanię płetwonurków, to chyba przypadek, no. Ale wciągnęło to mnie na całą służbę w wojskach lądowych i morskich. Miałem najwyższą klasę nurkową, instruktorską, wojska lądowych i morskich, bo to był taki podział na te specjalności, no i tak to się złożyło.
4: A gdyby jakiś młody człowiek z regionu chciał nauczyć się nurkować, to ma tutaj na Wyspach Wolin albo Uznam taką możliwość, żeby się nauczyć?
3: Wszystko jest w zakresie moich specjalności. Ja mam ośrodek sportów wodnych i gminnych, to jest ośrodek, gdzie mam uprawnienia instruktorskie, sprzęt nurkowy, że w dalszym ciągu szkole płetwonurku. Mam klasę instruktora międzynarodowego z WAS-u i w tym zakresie szkole. Szkole i jeszcze raz szkole.
4: Wyjaśnijmy jeszcze słuchaczom, czym się różni nurek od płetwonurka.
3: Nurek to jest nurek w sprzęcie ciężkim, który wykonuje w skafandrach, które są zasilane przewodowo, a nurek lekki to jest płetwy i tak dalej, który może się przemieszczać sam, a nurek wiadomo jest obciążony tymi obciążeniami, butami, tym wszystkim, który wykonuje typowe takie roboty ciężkie, spawanie, odkręcanie.
4: A co jest najważniejsze przy szkoleniu nurków?
3: No, najważniejsze u kursanta przełamać te bariery przed wodą, no, zanurzeniem. No. Niektórzy te specjalności opanowują dosyć szybko, no, no, ale najlepsze w tym wszystkim, jeżeli patrzę, jeżeli mam na przykład małżeństwo, to jednak panie są pod tym względem dużo lepsze od facetów.
4: O, czyli mniej się boją?
3: Są bardziej podatne na sugestie i szkoleniu. Jeżeli pani zaczyna nurkowanie, to ona jest elastyczna, miękka i tak dalej, a facet zawsze się usztywnia, bo pani szybciej łapią te sprawy nurkowe.
4: O tegorocznym festynie Komandosa i trudnym szkoleniu nurków rozmawiałam z panem Zbigniewem Jeszką, prezesem 3 Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Dziwnowie. Przypomnę jeszcze, że w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wciąż możemy oglądać wystawę czasową poświęconą spadochroniarzom, zanim uderzył grom. Wystawa przedstawia historię i tradycje 1 Batalionu Szturmowego oraz formacji spadochronowych.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
4: Było o spadochroniarzach, pozostańmy w temacie przestworzy. Zupełnie rekreacyjnie możemy oglądać nasze zachodnie Pomorze z powietrza, a najbliższe nam miejsce, gdzie można się szkolić i w paralotniarstwie, i w szybownictwie, to Aeroklub Szczeciński. Była tam z mikrofonem Małgorzata Mura. Posłuchajmy, co mieszkańcom województwa może zaproponować Aeroklub.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
5: Renata Kostkiewicz, dyrektor Aeroklubu Szczecińskiego.
6: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
5: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w Aeroklubie Szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową. Szkolimy na Robinsonach 44.
6: A proszę mi powiedzieć, zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do Was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
5: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przedszkolaki, i chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa drugiego, który jest, służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów czy uczniowie, piloci.
6: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do Was kierować?
5: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jakiś weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy, i oglądać nadlatujące, kołujące samoloty, bo jakby przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie z dala, bezpiecznie od widzów, kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar, i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne różnego rodzaju, ale wychodząc naprzeciw właśnie takim dzieciom i rodzicom, organizujemy wiele imprez stricte dla dzieci. To jest Święto Latawca, które w tym roku będzie 3 października. Organizujemy pokazy, to tutaj sekcja modelarska właściwie jest tutaj głównym gospodarzem. Są zawody na latawce. Dzieciaki przychodzą z latawcami, które razem z rodzicami gdzieś tam w domu budują. I potem te latawce są puszczane i oceniane. Wszyscy oczywiście wygrywają. W międzyczasie są prowadzone jakieś zajęcia, animacje, nagrody. Można zwiedzać hangar samolotowy. Pokazujemy wtedy wszystkie statki powietrzne. Można również podejść do niektórych. I ten dzień zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Przychodzą też wycieczki szkolne. Jest dużo chętnych w tym dniu, którzy chcą poznać pracę aeroklubu, ale też sprawdzić jako przyszli modelarze. A jak wiadomo, od modelarstwa do bycia pilotem już prosta droga.
6: No właśnie, jaka to jest ta droga do bycia pilotem? Co trzeba zrobić? Jakie można uprawnienia na przykład na samoloty u Was uzyskać?
5: Obecnie szkolimy na samoloty ultralekkie do świadectwa kwalifikacji i tutaj od 16 roku życia młodzież może przystąpić do takiego szkolenia. Kończy się ono egzaminem przed inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin, ale program obejmuje 28.
6: Jeżeli ktoś chce się przylecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
5: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle... Każdy mówi, a ja nie wiem, czy ja podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją szybowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii, i taki kandydat na pilota podejmuje zazwyczaj decyzje. Mamy bardzo dużo chętnych, wielu chętnych, którzy korzystają z tego. Niektórzy zostają na szkolenie już to do licencji szybowcowej, a niektórzy po prostu na tym poprzestają. I myślę, że to też jest dobre, bo jakby jeżeli ktoś nie jest związany z awiacją, to latanie, szybowce, samoloty, spadochrony wydają się takie bardzo odległe, czy trudne, czy wymagające, ale taki kurs krótki, który na przykład można nawet otrzymać w prezencie urodzinowym, bo ktoś sobie wymarzył, ale wie, że pilotem nie będzie, bo już na przykład nie ma na to czasu, bo jest zajęty zawodowo, to taki krótki kurs zapoznawczy da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna i można powiedzieć, że to jest jakaś taka, powiedzmy, szkoła charakteru, taka podniebna szkoła charakteru. Tutaj musimy się wykazać współpracą, odpowiedzialnością.
1: Na temat oferty Aeroklubu Szczecińskiego dla mieszkańców Zachodniego Pomorza z dyrektor Renatą Kostkiewicz rozmawia Małgosia Mura. A już za chwilę o sukcesach członków naszego Aeroklubu.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
6: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy Aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
5: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polski Paralotniowe. I tam rzeczywiście nasi może nie zajęli pierwszego miejsca, ale byli w czołówce. I powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy, nie ukrywam, stawiamy na młodych ludzi, no, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby no, rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy. Natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. I oczywiście jeszcze modelarze. Byliśmy też organizatorem Mistrzostw Europy. Nasi modelarze też biorą udział w zawodach i tutaj bym, przepraszam, zapomniałam, bo tutaj tyle mogłabym mówić tak godzinami, ale modelarze nasi też odnoszą sukcesy w zawodach modelarskich, w różnych typach zawodów. Musiałabym po prostu zajrzeć do notatek, bo to są dość skomplikowane nazwy, ale mamy tutaj też, zresztą nasz instruktor modelarski współpracuje z Domem Kultury, tam prowadzi też modelarnię dla dzieci w wieku szkolnym i rzeczywiście tam to zainteresowanie jest dość duże, coraz większe i to też jest takie miejsce, gdzie te dzieci spędzają wspólnie czas, ucząc się czegoś pożytecznego, a nie siedzą z noskami w smartfonach. To też jest takie bardzo pozytywne. Mamy też jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców, mamy też Fly Day, to jest taki dzień otwarty w Aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy, robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, no jest już ten nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w Aeroklubie.
6: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
5: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To jest to dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot do akrobacji, to jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno same ćwiczenia, będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda.
7: ale tutaj sukcesy przed nami.
6: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
7: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. Będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę z adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi, ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
6: No to chciałam jeszcze tak zapytać panią osobiście, na czym pani lata?
7: Ja jestem, obecnie jestem dyrektorem, ale wcześniej latałam jako szybowniczka, latam czasem samolotem, ale licencji samolotowej nie mam. Miałam licencję, która już mi wygasła, licencję szybowcową, odbyłam jeden skok spadochronowy. No właściwie latam wszystkim, co lata, ale jako tako samej licencji nie posiadam w tym momencie aktywnej.
6: Ale zapytam, co się tam czuje w górze, jak się steruje szybowcem?
7: No, jestem duchem szybownika i tak naprawdę latałam wszystkimi samolotami i śmigłowcami, które tutaj posiadamy, ale szybowce jakby dają mi taki spokój i takie poczucie, no, takie poczucie jakby połączenia się z naturą. Jest to takie przeżycie, którego nie mam lecąc samolotem, chociaż bardzo lubię lecieć samolotem i uważam, że to jest bardzo fajny sport samolotowy, jest równie ciekawy, ale szybowce, zważywszy na to, że nie ma tam silnika, że jest tylko pilot, że jest tylko pilot i szybowiec, jest ta cisza, możliwość skupienia, ale też podziwiania widoków z góry i taka satysfakcja z tego, tak trochę człowiek czuje się, jakby miał jakąś taką władzę nad tą ideą latania. Jakby trochę czuł się bardziej, że może o czymś decydować. Bo w samolot silnik, włączasz silnik, lądujesz, startujesz i wszystko wydaje się proste, tak? Obsługujesz maszynę, a tutaj obsługujesz jakby jakąś taką ideę latania. Tak mi się wydaje, gdy lecę szybowcem. Dla mnie to jest, szybowce to taki taniec z chmurami, tak bym to nazwała. I jest to takie rzeczywiście piękne, jakbym się nad tym więcej zastanawiała, to mogłabym o tym więcej mówić, bo jakby się leci szybowcem, to tak jakby się leciało po prostu każdą komórką swojego ciała. Bardzo jest to takie bardzo odczuwalne. W samolocie też, zwłaszcza jak samolot gdzieś tam przypadnie, czy są jakieś termiczne wznoszenia, jakieś, no, albo wiatry, no to się czuje to, ale to jest zupełnie coś innego niż szybowcu.
4: O sukcesach, ofercie Aeroklubu Szczecińskiego i pasji do latania z dyrektorką Aeroklubu Renatą Kostkiewicz rozmawiała Małgosia Mura.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
4: Teraz w magazynie Co jest grane? Coś dla wielbicieli dwóch kółek. Zbliża się rajd gwiaździsty Wolin 2026. Będą trzy trasy, ale jeden wspólny finał w Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie. Rajd odbędzie się 3 października. Będziemy mogli poznać trasę rowerową wokół Zalewu Szczecińskiego i odkrywać wyjątkowe miejsca regionu. Pierwsza trasa to Szczecin-Wolin. Propozycja dla osób, które chcą pokonać całą trasę na rowerze. Zbiórka o 7.30, start o 8.00 w Szczecinie z parkingu przy kąpielisku Dąbie przy ulicy Żaglowej 1. Średnie tempo to około 14 km na godzinę. Po drodze przewidziana jest przerwa w Stepnicy. Przyjazd do Wolina około 14.30. Druga trasa to Szczecin-Stepnica-Wolin, połączenie rejsu i wycieczki rowerowej. Zbiórka przy Bulwarze Chrobrego w Szczecinie, naprzeciwko Teatru Polskiego. Prom zostanie podstawiony o 8.30, wypłynięcie ze Szczecina o 9.30, przypłynięcie do Stępnicy około 11.20. I trzecia trasa to Goleniów-Wolin. Start o 10 z parkingu przy Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 25 w Goleniowie. Zakładane średnie tempo, także 14 km na godzinę. Przyjazdy do Wolina około 14. Po dotarciu na miejsce nie koniec zabawy, bo czekać będzie wspólny finał, pamiątkowe medale dla każdego uczestnika, poczęstunek, serwis rowerowy i degustacja produktów regionalnych. Będą też gry i zabawy inspirowane kulturą Słowian i Wikingów, pokaz walk wojów, strzelanie z łuku pod okiem instruktora, no i okazja do zrobienia rowerowego selfie z Wikingiem. Po zakończeniu wydarzenia uczestnicy mogą wrócić z Wolina do Szczecina wraz z przewozem rowerów. Łącznie przewidziano 200 miejsc, 120 na promie i 80 w autokarze z przyczepą do przewozu rowerów. Liczba miejsc jest ograniczona, trzeba się zapisać. Rajd organizowany jest w ramach projektu Trasa Rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego. A że ścieżek rowerowych na zachodnim Pomorzu nie brakuje, to już wiemy. Może jednak nie wszystkimi jeszcze jechaliście. O sieci tras rowerowych i ciekawych miejscach na Pomorzu Zachodnim już za chwilę w rozmowie Moniki Trykowskiej-Chwila z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej.
2: Co jest grane w Wolinie?
8: Co w takim razie w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
9: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo, od czego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 km, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 km można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką my mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
8: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
9: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład

0: nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu Pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd, z tego mostu w Siekierkach, rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza, i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Wielkopolsce jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
1: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
0: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Velobaltica, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy z jedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, to też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
1: Jako Biuro do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego też udostępniacie użyteczne narzędzia do planowania tych wycieczek. Możemy coś powiedzieć na temat aplikacji, na temat strony internetowej?
0: Naszym założeniem od początku było to, żeby udostępniać jak najszerszą informację dla rowerzysty, i ta informacja przede wszystkim dotyczy tego, z jaką jakością szlaku mamy do czynienia. Zarówno na naszej stronie internetowej w aplikacji, jak i w materiałach drukowanych przekazujemy bardzo czytelną informację o tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informacje, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować czy zjeść posiłek.
1: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
0: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
1: No właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
0: Dokładnie, staramy się każdego roku.
1: Jaka jest pani ulubiona trasa? Można zdradzić?
0: Myślę, że tutaj bardzo ciekawą właśnie trasą jest ta z mostu w Siekierkach do Choszczna. Natomiast ciężko w zasadzie wybrać, bo każda trasa ma w sobie coś ciekawego. Warto się też wybrać na Zalew Szczeciński, kiedy jeszcze też tak nie wieje, ale też nie jest aż tak

0: sieci tras rowerowych rozmawiała Monika Trykowska. Chwila.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
0: W dzisiejszej audycji zaglądamy do Muzeum Ziemi Kamieńskiej. O jakim eksponacie będzie mowa? Tego nie zdradzę. Posłuchajcie rozmowy z dyrektorem muzeum Grzegorzem Kurką. Ula Myszkienice, zapraszam.
1: Z mikrofonem przez Wolin.
2: Jesteśmy na samej górze muzeum, no i jesteśmy przy wspaniałym typariuszu. Panie Grzegorzu, proszę nam wyjaśnić, co to jest typariusz.
3: Tak, jesteśmy teraz w sali Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Czym jest typariusz? No tutaj jak widzimy, a radiosłuchacze nie widzą, ale typariusz pieczęci w formie sygnetu Mikołaja Boka von Schippenweila, biskupa chełmińskiego i kamieńskiego, który żył na przełomie XIV i XV wieku, a typariusz jest osobistą pieczęcią biskupa właśnie Mikołaja von Schippenweila. Niezwykle cenny obiekt, pięknie zachowany, pięknie zdobiony ornamentami różnego rodzaju, z bardzo bogatą taką średniowieczną symboliką, o której, jeśli Państwo będziecie chcieli, oczywiście opowiem. Zresztą sama postać Mikołaja Boka von Schippenweila to jest postać niezwykła. Żył na przełomie XIV i XV wieku. Ciekawostką jest to, że podczas swojej kariery był i krzyżakiem, był biskupem, ale był również dyplomatą i był również dowódcą, a dokładnie dowódcą Fortu Anioła. Więc postać wybitna.
2: Powiedzmy, że to nie jest Fort Anioła w Świnoujściu, tylko Fort Anioła w Rzymie.
3: Tak, to jest Fort Anioła w Rzymie jak najbardziej. On był tam przez pewien okres dowódcą tegoż fortu za czasów panowania papieża Grzegorza XII. Zresztą był blisko papieża Grzegorza XII, na tyle blisko, że właśnie mianował go dowódcą tegoż fortu i podczas, można powiedzieć, napaści króla Neapolu właśnie na Rzym, Grzegorz XII ukrywał się w tym forcie w momencie, kiedy nasz Mikołaj Bok von Schippenweil był właśnie dowódcą. Więc postać wielka, o wielkim znaczeniu nie tylko tutaj dla regionu, ale o wielkim znaczeniu tutaj dla, można powiedzieć, Europy, bo Mikołaj Bok von Schippenweil, musimy pamiętać, że działał w okresie Wielkiej Schizmy, kiedy urzędowała dwóch papieży, jeden w Awinionie, drugi właśnie w Rzymie. I nasz Mikołaj Bok von Schippenweil stał cały czas przy papieżu rzymskim, jak gdyby uczestnicząc też w różnego rodzaju wydarzeniach, więc no postać wielkiego naprawdę formatu. A zanim został biskupem, bo był najpierw biskupem chełmińskim, później był biskupem kamieńskim, zanim był w ogóle biskupem, był w zakonie krzyżaków. Będąc w zakonie krzyżaków, zajmował piastowo najwyższe stanowiska państwowe, bo był prokuratorem generalnym zakonu krzyżackiego w Rzymie. Więc można powiedzieć, że takim był ambasadorem zakonu krzyżackiego w Rzymie właśnie w tym okresie, można powiedzieć, największej potęgi zakonu krzyżackiego. Zresztą był blisko konturów zakonu krzyżackiego. Znał się osobiście z Konradem von Jungingenem, również z Konradem von Wallenrodem. Zresztą Konrad von Wallenrod odegrał w jego życiu dosyć istotną rolę, bo wracając z Rzymu, Mikołaj Bok von Schippenweil został uprowadzony w Budziejowicach i tam spędził, był uwięziony w tych Budziejowicach przez prawdopodobnie dłuższy okres czasu i wyciągał go z tego uwięzienia właśnie Konrad von Wallenrod i dzięki jego protekcji jak gdyby został uwolniony i wrócił na terytorium zakonu krzyżackiego, gdzie został właśnie biskupem chełmińskim, a później po kilku latach zresztą na prośbę samego biskupa Mikołaja Boka von Schippenweila został mianowany na biskupa diecezji kamieńskiej.
0: I po setkach lat pierścień biskupa wrócił do kamienia.
3: Jest niesamowity, z bardzo bogatą ornamentyką, wykonany jest ze złota i prawdopodobnie jest to jedyny średniowieczny tego typu typariusz biskupi w kształcie sygnetu, bo on jest w kształcie sygnetu, zachowany w Europie. Nie posiadają go żadne muzea europejskie. Jeśli chodzi o Europę, to mamy sygnety biskupów, pierścienie może w ten sposób, biskupów z czasów średniowiecza, ale nie są to sygnety pieczętne. To jest jedyny tego typu obiekt zachowany w Europie. Mamy sygnety pontyfikalne, biskupie średniowieczne, w British Museum. Mamy nawet we Wrocławiu, które zostały odkryte w trakcie badań krypty biskupów wrocławskich. To było w latach bodajże 50. Wówczas były prowadzone badania

0: archeologiczne właśnie w kryptach biskupów wrocławskich ze względu na duże zniszczenia drugowojenne kościoła. I wtedy odkryto, ale to były zwykłe pierścienie pontyfikalne, zresztą bardzo słabej jakości, a tutaj mamy naprawdę arcydzieło, można powiedzieć, złotnictwa późno-średniowiecznego. No i mamy wspaniałą ornamentykę, tutaj mamy powiększenie tegoż, jak widzimy, sygnetu. No i co my na nim mamy? W centralnej części widzimy muzeum jest żywe, tutaj są zwiedzający, no niestety też rozmawiają często przez telefon, co wiadomo, no nie jest zbyt miłe dla nas, no ale no cóż zrobimy. I tutaj mamy, po środku mamy herb diecezji chełmińskiej, czyli wiemy, że w tym momencie, że ten sygnet został wykonany w momencie, kiedy stał się, został biskupem chełmińskim, a był tym biskupem w latach 1390-1398. I w otoku, co jest najbardziej istotne, mamy w minuskule gotyckiej napisane S, czyli sygilium, w tłumaczeniu na polski pieczęć, Nikolai, N, Mikołaj, episkopi, biskup Kolmensis, czyli pieczęć Mikołaja, biskupa chełmińskiego. I tutaj w otoku mamy to wszystko napisane i stąd wiemy, że należał on właśnie do biskupa Mikołaja Boka von Schippenweila, który od 1398 roku do 1410 roku był biskupem kamieńskim. A kiedy przestał być biskupem kamieńskim? W momencie, kiedy traci protektorat zakonu krzyżackiego. A kiedy traci protektorat zakonu krzyżackiego? Po bitwie pod Grunwaldem. I wtedy ślad o naszym tutaj biskupie Mikołaju Boku von Schippenweilu ginie. I tak naprawdę nie wiemy, co się stało. Ostatni dokument to jest bodajże z 3 lipca 1410 roku, wydany w Myśliborzu. I być może, że właśnie tam w Myśliborzu zmarł, być może, że tam jest pochowany, ale tego niestety nie wiemy. Nie wiemy, nic się nie zachowało. Też to był taki okres bardzo ciężki, no bo po bitwie pod Grunwaldem, wiadomo, w tej części Europy zapanował taki lekki, można powiedzieć, chaos. No, a on jako zwolennik no, zakonu krzyżackiego i bliski, jak gdyby temu zakonowi, no też nie wiadomo, no co, gdzie został pochowany, tak? Czy jego ciało zostało przewiezione do Chełmży, chociaż nie ma żadnej wzmianki na ten temat, czy po prostu nie został pochowany na miejscu tam w Myśliborzu. Skłaniamy się ku temu, że mógł być tam pochowany.
1: O historii biskupa Mikołaja Boka von Schippenweila i jego złotym sygnecie biskupim z funkcją typariusza opowiada dyrektor Muzeum Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka. Ten niezwykle cenny eksponat możemy oglądać w sali na najwyższym piętrze muzeum.
2: To warto wiedzieć.
0: Po bokach tegoż sygnetu mamy dwa takie zwierzęcia, takie albo pantery, albo lwy, ale w takim dynamicznym ruchu. Na tym wizerunku tejże pantery, tudzież lwa, mamy twarz skierowaną w naszą stronę, czyli w lud Boży. Jak spojrzymy na drugi, tutaj wizerunek, który jest po drugiej stronie sygnetu, to mamy lwa skierowane głową co w typariusz, tak? Czyli mamy dualizm władzy. Mamy władzę świecką, czyli nad ludem Bożym, i mamy tutaj władzę sakralną, tak, czyli nad Kościołem, tak, bo zwrócony jest w stronę tutaj diecezji chełmińskiej i w stronę tego otóż napisu wykonanego w minuskule gotyckiej.
3: W ówczesnych czasach symbolika była bardzo ważna.
0: Co istotna, przede wszystkim symbolika, no bo przecież większość narodów, większość mieszkańców Europy była po prostu niepiśmienna, przede wszystkim, no ale symbolika jednak odgrywała bardzo ważną rolę. Czuć tą moc tego czasu, tego okresu i naprawdę nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, w jaki sposób Mikołaj Bok mógł sobie tym właśnie sygnetem pieczętnym podpisywać, czy no w jakiś tam sposób autoryzować dokumenty, które pisał. A przede wszystkim to były dokumenty osobiste, bo to była pieczęć osobista jego. One się nie zachowały do dnia dzisiejszego, naszych czasów, ponieważ po śmierci danych biskupów te pieczęcie były niszczone. Po to tylko, żeby nikt tych jak gdyby dokumentów biskupich, zmarłych biskupów, ale nie tylko kanoników biskupów czy papieży, nikt nie podrabiał. Dlatego one były niszczone wraz ze śmiercią danego hierarchii kościelnego.
3: I teraz prawdopodobnie wszystkich słuchaczy i także mnie nurtuje pytanie, jak wam udało się pozyskać ten typariusz, ten pierścień?
0: A to jest wielka zagadka. Ja myślę, że tutaj można byłoby nagrać kolejną część pana Samchodzika. No jest to bardzo skomplikowana sprawa. My nie możemy zdradzać w ogóle oto osoby. No, prywatnie dostaliśmy ten sygnet. Nasze podejrzenia kierują się na Golczewo, na zamek w Golczewie. Być może, że w Golczewie został on odkryty podczas wykopalisk, które były prowadzone w latach 70. tam. I między innymi dokopano się do warstwy, w której zalegał gruz. W tym gruzie zalegała dosyć sporej ilości materiału ruchomy, między innymi przepiękne kafle piecowe, ceramika, dużo przedmiotów żelaznych, ale nawet bełty od kurz. Ja myślę, że w tamtym właśnie okresie ten sygnet został tam też znaleziony. No i zamiast pewnie trafić w ręce archeologów, no to trafił w ręce osób, które tam po prostu mogły pracować podczas tych wykopalisk. Dlaczego taka jest teoria, to już nie mogę zdradzać, ale to jest nasza teoria, bo tutaj nic nie wchodzi innego w rachubę na chwilę obecną i te Golczewo jest jak najbardziej nam najbliższe naszej tutaj koszuli i takie są na tą obecną chwilę nasze przypuszczenia. Po 600 latach jesteśmy w sali, która poświęcona jest tylko i wyłącznie Mikołajowi Bokowi von Schippenbeilowi. Nawet mamy taki plakat i moim zdaniem bardzo ciekawy, bo z lewej strony widzimy go jako krzyżaka młodego człowieka, jako prokuratora generalnego właśnie zakonu krzyżackiego w Rzymie. No, jeśli ktoś był prokuratorem generalnym zakonu krzyżackiego w Rzymie, to musiał być jednostką wybitną. To bez dwóch zdań. No i później go widzimy tutaj jako biskupa, a nad nim mamy dwóch papieży. Mamy tutaj papieża właśnie Bonifasego IX i mamy papieża Grzegorza XII. Był to bardzo ciężki okres. Musimy pamiętać, że wtedy walka była potężna o władzę, o prestiż, o uznanie się za papieża. A jeszcze po Soborze w Konstancji mieliśmy nawet przez pewien czas trzech papieży. Więc no bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja. Ale co mi się podoba w postaci Mikołaja Boka von Schippenbeila, to cały czas stał przy obediencji rzymskiej. Cały czas był jak gdyby nie zdradził nigdy Rzymu na rzecz Awinionu. I to mi się podoba właśnie Mikołaju Boku von Schippenbeilu. No i niestety, tak jak tutaj na tych tablicach mamy napisane, niestety nie wiemy, gdzie został on pochowany.
3: Ale wiemy, gdzie jest jego pierścień z pieczęcią i możemy trafić do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.
0: No i generalnie zwiedzając tą wystawę, no przede wszystkim mamy zapoznać się z tym typariuszem, tak? Więc mamy osobną informację na temat tego typariusza, no ale też mamy pokazane miejsce, które Mikołaj Bok von Schippenbeil odwiedził, w których przebywał. Oczywiście nie są to prawdopodobnie wszystkie miejsca, w których był, ale to są miejsca, które były mu najbliższe i spędził najwięcej czasu.
3: To jest... Czyli teoretycznie w tych miejscach mógł zgubić ten pierścień.
0: Tak, ale to jest mało prawdopodobne. To jest bardzo mało prawdopodobne. Jednak byśmy się tutaj przychylali do tego Golczewa. No raczej jakby zgubił w któryś z tych miejsc, on nigdy ten sygnał do nas by tutaj nie trafił. Ale urodził się w Sempopolu, wówczas tereny zakonu krzyżackiego. Z Mieścina niedaleko, no Fromborka, niedaleko Elbląga, tak? No oczywiście mamy tutaj Malbork. No wiadomo, z racji tej, że był w zakonie krzyżackim, mamy Chełmże, czyli miejsce, gdzie był biskupem. Mamy Budziejowice, czyli miejsce, z którego został porwany. Mamy oczywiście Rzym, mamy tu Fort Anioła, mamy tutaj Watykan. No mamy oczywiście Myślibórz, mamy oczywiście Kamień Pomorski. Nie opowiedziałem również o tym, że w grudniu 1408 roku papież Grzegorz XII ustanowił Mikołaja Boka generalnym kolektorem świętopietrza na obszarze metropolii bremeńskiej, ryckiej, kamieńskiej, wardeńskiej, szlezwickiej.
3: Proszę nam przybliżyć, co to jest kolektor świętopietrza?
0: Poborca podatkowy. Tak w skrócie można powiedzieć. Ale to musiał mieć bardzo duże zaufanie oczywiście papież, żeby wysłać naszego tutaj Mikołaja, już mówię naszego, nie? Bo ja mam takie dosyć do niego stosunek, wiadomo jaki, z racji tej, że no naprawdę jesteśmy, tak można powiedzieć, dumni z tego, że ten typariusz jest u nas w ogóle, no ale oczywiście nie była to prosta, łatwa droga, więc podchodzę do tego bardzo osobiście i tym bardziej jestem właśnie szczęśliwy, że tego typu obiekt, można powiedzieć na skalę europejską, światową, bo nie powstydziłoby się nim British Museum, Metropolitan Museum of Art i tak dalej, i tak dalej. On jest po prostu u nas tutaj w Kamieniu Pomorskim.
1: O bardzo cennym eksponacie, jaki możemy oglądać w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, złotym typariuszu biskupa Mikołaja, opowiadał dyrektor muzeum Grzegorz Kurka.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
4: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
5: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
3: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
5: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
3: No, jedziemy tam.
5: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
6: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm.
11: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
12: Przed nami kolejny magazyn Co jest grane. Informacje o tym, co było, co będzie, spotkania z ciekawymi ludźmi i opowieści o ciekawych miejscach. Ula Myszkinis, zapraszam. Na początek zaglądamy do Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie. O jesiennym rozkładzie jazdy opowie nam Agnieszka Szwajkowska.
2: Co jest grane w Wolinie?
13: Jakie działania Gminnego Centrum jesienią? Co nas czeka w najbliższym czasie?
14: Mogę zacząć zdecydowanie od najbliższej soboty, 26 września. Tutaj odbędzie się finał projektu Wolin Czująca Mapa Miasta. Projekt ten odbywał się w ostatnim tygodniu sierpnia. W jego trakcie jego zadaniem było spojrzenie w trochę inny sposób na Wolin, nie tylko przez pryzmat ulic, budynków czy różnych punktów na mapie miasta, ale przez to, czego doświadczamy innymi zmysłami, również przez dźwięk, obrazy, wspomnienia, historię ludzi, którzy tutaj mieszkają. I uczestnicy tego projektu brali udział w warsztatach, podczas których stworzyli masę, naprawdę masę obrazów inspirowanych Wolinem, jego codziennością, ważnymi podróżnymi punktami, miejscami dla uczestników projektu. Były to osoby w różnym wieku, bardzo ciekawe postacie wzięły udział tak naprawdę w tym finale. Oni nagrywali również dźwięki miasta, natury i tworzyli z nich dźwiękowe opowieści. I to wszystko, zarówno obrazy, jak i właśnie te dźwiękowe opowieści, usłyszymy na finale, które odbędzie się już w najbliższą sobotę. I tutaj zapraszamy na godzinę 18 do dworku w Wolinie. Co jeszcze fajnego powstało w ramach tego projektu, do czego też już niedługo Państwa zaprosimy? W Wolinie pojawi się kilka ciekawych i zupełnie nieoczywistych, albo może nie zupełnie nieoczywistych. Jedne punkty będą bardziej oczywiste, drugie trochę mniej, a właśnie pojawi się kilka punktów, które stworzą grę miejską. Grę miejską taką interaktywną, ponieważ będą tam kody QR, które będą nas po pierwsze kierowały do kolejnych punktów na mapie Wolina, a po drugie będą one przedstawiały również, kierowały nas do takiej galerii, w której będą zarówno dźwięki, jak i obrazy powstałe w ramach projektu, bo gra miejska powstała również w ramach projektu Wolin Czująca mapa miasta i ona z nami zostanie na dłużej. Ja nie będę zdradzała, w jakich miejscach tych punktów będzie można szukać. W każdym bądź razie mapy w formie papierowej, bo i one będą dostępne, będzie można pobrać z Muzeum w Wolinie i wziąć udział w tej niesamowitej przygodzie, bo uwaga, tutaj te punkty były wyznaczane nie tak zwyczajnie, te charakterystyczne, turystyczne wizytówki naszego miasta, ale one były właśnie zgłoszone przez uczestników projektu pod kątem ważności dla nich konkretnych miejsc. Także one niekoniecznie muszą być takie oczywiste i takie niezaprzeczalne, że tam musimy iść. Także na pewno będzie to odkrywanie Wolina na nowo. A ja tylko dodam, że cały projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Synergie realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
11: Mm-hmm. Przypomnijmy, w tę sobotę finał w dworku o 18:00. Każdy może przyjść, nie ma żadnych zapisów.
14: Tak. Zdecydowanie jest to wydarzenie otwarte, na których wszystkich serdecznie zapraszamy.
11: Pani Agnieszko, a dla pani, mhm, jaki punkt Wolina jest najważniejszy? Które miejsce?
14: Ja powiem szczerze, że strasznie lubię ścieżki rowerowe w Wolinie. Tak, jeżeli już jeżdżę rowerem, to tutaj po okolicy, po tych ścieżkach rowerowych naszych, wydaje mi się, że to jest fajne, bo w końcu możemy bezpiecznie też jeździć i wiedzać piękną na okolicę, nie tylko samego Wolina, ale wyspy Wolin.
11: Mhm. I dojechać do różnych punktów, które dla różnych osób są ważne.
14: Mhm, dokładnie.
12: A co poza mapą jeszcze czeka nas jesienią?
14: No już od 1 października startujemy ponownie z naszym kolejnym rokiem artystycznym i z tymi działaniami, które są takimi naszymi planowanymi i ciągłymi działaniami artystycznymi, a mianowicie z zajęciami i warsztatami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. I tutaj jak co roku o tej porze roku miejsc już praktycznie nie ma na większość z tych zajęć. Jeżeli już tu zostały jakieś pojedyncze, ruszamy klasycznie z zajęciami plastycznymi dla dzieci i młodzieży, z zajęciami malarstwa dla osób dorosłych, z zajęciami muzycznymi, w tym pianino, wokal, gitara, perkusja dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz z zajęciami szycia dla osób dorosłych. Nieprzerwanie trwają zajęcia Wolin naturalnie, one nigdy nie są zawieszane na okres wakacyjny, bo tutaj wakacje to okres żniw i zbierania przeróżnych rzeczy właśnie dla uczestników tych warsztatów Wolin naturalnie, więc absolutnie nie są wtedy zawieszane. Tak samo dalej prężnie działa teatr Tu, grupa teatralna Teatr Tu. Nasze filie również wkraczają, mamy dwie filie w Wisełce i w Dargobądzu. One również wkroczyły już tak naprawdę na ten etap powakacyjnych zajęć i wejścia w ten rutynowy plan działania. I już też ogłaszają pewne punkty. W Dargobądzu na przykład odbędą się zajęcia z Wolińskim Parkiem Narodowym. One już 30 września od 16 do 18 i na nie obowiązują zapisy, a 7 października odbędą się warsztaty jesienne inspiracje z wykonywaniem jesiennych ozdób i tutaj również obowiązują zapisy, więc o tym też już mogę powiedzieć. Także nasze filie będą co jakiś czas podpowiadać nam pewne działania, obwieszczać pewne działania, które będą u nich takimi wyjątkowymi, niestandardowymi warsztatami, na które na pewno mogą obowiązywać zapisy, dlatego warto śledzić naszego Facebooka, bo my o tym też będziemy informować. A to, o czym jeszcze teraz mogę powiedzieć, to na pewno szykujemy się do Wolinie, do obchodów Dnia Seniora. Mamy je zaplanowane na 20 października i wiemy już, że na scenie dla seniorów wystąpi pan Krzysztof Hanke i tutaj szczegóły również nie są jeszcze nam do końca znane. Ustalamy godzinę, na pewno data to 20 października. Jeżeli będą obowiązywały wejściówki, również o tym poinformujemy na pewno damy znać. Także też warto nas po prostu śledzić, bo wszystkie te informacje pojawią się już niebawem, a ja już tutaj zdradzam, że coś takiego na pewno się odbędzie. W czym teraz najbardziej się zajmujemy, to właśnie jest finał projektu Wolin czująca mapa miasta, a z drugiej strony rozpoczęcie tego kolejnego roku artystycznego i przygotowanie się zarówno pod kątem formalnym, jak i zaplecza materiałowego na zajęcia dla dzieciaków, które już pierwszego i nie tylko, i dla dorosłych, bo to oni już pierwszego 1 października ponownie zagoszczą we wnętrzach Centrum Kultury w Wolinie.
12: O powakacyjnych wydarzeniach, które będzie organizować Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie, mówiła Agnieszka Szwajkowska. A teraz przenosimy się do Dziwnowa. Pod koniec wakacji odbył się tam kolejny festyn Komandosa. Między innymi o tym w rozmowie z Komandosem, Zbigniewem Jeszką.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
12: Przyjechali z całej Polski komandosi, goście 7. festynu Komandosa w Dziwnowie. Podczas festynu można było spotkać żołnierzy Gromu z Lublińca, Agatu czy Formozy. Ale przede wszystkim byłych komandosów z pierwszej jednostki specjalnej w Polsce, która stacjonowała w Dziwnowie. To 1. Batalion Szturmowy. Tajna jednostka komandosów, która działała do 1986 roku. Nie wszyscy komandosi opuścili Dziwnów, niektórzy zamieszkali tu na stałe. I tak było w przypadku prezesa 3. Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Dziwnowie, Zbigniewa Jeszki. Zapytałam, czym tegoroczny festyn różnił się od poprzednich.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
15: Tegoroczny był raczej wyjątkowy z tego względu, że mieliśmy wizytę podsekretarza stanu Stanisława Wziątka. Był dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych Sokołowski. W sumie było chyba 5 generałów. Wszyscy dowódcy głównych jednostek specjalnych byli właśnie na festynie Komandosa. Potem gościłem ich w siedzibie 3. Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy nad wodą. Poza tym takim ważnym elementem była też wystawa Muzeum Ziemi Kamieńskiej, zanim uderzył grom, 1. Batalion Szturmowy. I z tego, co wiem, ta wystawa sprzętowa ma duże powodzenie.
16: Jest pan komandosem. Proszę nam opowiedzieć swoją historię. Jak to się zaczęło?
15: Oj, to już jest dawna historia, bo to zaczynałem w latach 70. W 72. przybyłem do Dziwnowa, w 74. już byłem dowódcą grupy specjalnej płetwo nurku i potem ta cała kariera leciała przy szkoleniu nurku. Byłem 2 lata w Lublińcu, z Lublińca wróciłem do rodziny, do Dziwnowa i też przyjąłem dużą kompanię rozminowania w marynarce wojennej saperu, gdzie miałem 116 ludzi, że to była taka potężna kompania.
16: A czego najbardziej boi się nurek?
15: No ciekawe pytanie, no i czego my się boimy? No. Zawsze jest ten lęk, to się mówi przed wejściem. Nurkowanie nie jest sprawą prostą. Nie ma takich, co się nie boją. Ja byłem spadochroniarzem, skakałem ze spadochronem, nurkowałem i to. Najbardziej lubię nurkować. Skoki nie bardzo mnie pasjonują, to. Ale człowiek trzeźwy ma ocenę sytuacji, gdy się czegoś boi. Nie?
16: A czy może nam pan opowiedzieć o jakiejś swojej najbardziej spektakularnej akcji, jeśli chodzi o skoki spadochronowe czy nurkowanie?
15: Tak, najtrudniejsze zadania to są przeprawy pod wodą przez rzeki, przeszkody wodne. Nurkowałem trzeby na Wiśle, gdzie się z grupą pokonywałem tą przeszkodę. A takim wyróżniającym ciężką pracą nurką to jest, gdy się obsługuje zadania, takie zdarzenia, to znaczy utonięcia pod wodą. Nie? To są takie szczególne, jak to się mówi, po to są dzieci, dorośli, osoby i tak dalej. No. W dalszym ciągu jest tym czynnym nurkiem, można powiedzieć zawodowym, i obsługuje zadania publiczne, zdarzenia, które zgłasza policja lub straż pożarna. I ostatnie wydarzenie to był ten tragiczny wypadek z tymi dziećmi tutaj w Dziwnowie, gdy utonęli tutaj w rzece, małżeństwo wjechało samochodem do wody.
16: Skąd się u pana wzięła pasja do nurkowania? To tak po prostu, bo w wojsku kazali?
15: To jest... Też się zastanawiam, ale ja pochodzę z Kaszub, z takiej wioski pod Kościerzy. No i zawsze byłem, jak to się mówi, blisko. Na Kaszubach jest dużo jeziorek, bagienek, sadzawek, stawów itd. I taka pasja się narodziła. No, że trafiłem na kompanię płetwonurków, to chyba przypadek, no. Ale wciągnęło to mnie na całą służbę w wojskach lądowych i morskich. Miałem najwyższą klasę nurkową, instruktorską, wojska lądowych i morskich, bo to był taki podział na te specjalności, no i tak to się złożyło.
16: A gdyby jakiś młody człowiek z regionu chciał nauczyć się nurkować, to ma tutaj na Wyspach Wolin albo Uznam taką możliwość, żeby się nauczyć?
15: Wszystko jest w zakresie moich specjalności. Ja mam ośrodek sportowodny i gminny, to jest ośrodek, gdzie mam uprawnienia instruktorskie, sprzęt nurkowy, że w dalszym ciągu w szkole płetwonóbku. Mam klasę instruktora międzynarodowego z WAS-u i w tym zakresie szkole. Szkole i jeszcze raz szkole.
12: Wyjaśnijmy jeszcze słuchaczom, czym się różni nurek od płetwonurka.
15: Nurek to jest nurek w sprzęcie ciężkim, który wykonuje w skafandrach, które są zasilane przewodowo, a nurek lekki to jest płetwy i tak dalej, który może się przemieszczać sam, a nurek wiadomo jest obciążony tymi obciążeniami, butami, tym wszystkim, który wykonuje typowe takie roboty ciężkie, spawanie, odkręcanie.
12: A co jest najważniejsze przy szkoleniu nurków?
15: Najważniejsze u kursanta przełamać te bariery przed wodą, no, zanurzeniem. No, niektórzy te specjalności opanowują dosyć szybko, no, no, ale najlepsze w tym wszystkim, jeżeli patrzę, jeżeli mam na przykład małżeństwo, to jednak panie są pod tym względem dużo lepsze od facetów. No,
12: czyli mniej się boją?
15: Są bardziej podatne na sugestie i szkoleniu, bo jeżeli pani zaczyna nurkowanie, to ona jest elastyczna, miękka i tak dalej, a facet zawsze się usztywnia, bo pani szybciej łapią te sprawy nurkowe.
12: O tegorocznym festynie Komandosa i trudnym szkoleniu nurków rozmawiałam z panem Zbigniewem Jeszką, prezesem 3. Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Dziwnowie. Przypomnę jeszcze, że w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wciąż możemy oglądać wystawę czasową poświęconą spadochroniarzom, zanim uderzył grom. Wystawa przedstawia historię i tradycje 1. Batalionu Szturmowego oraz formacji spadochronowych.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
12: Było o spadochroniarzach, pozostańmy w temacie przestworzy. Zupełnie rekreacyjnie możemy oglądać nasze zachodnie Pomorze z powietrza, a najbliższe nam miejsce, gdzie można się szkolić i w paralotniarstwie, i w szybownictwie, to Aeroklub Szczeciński. Była tam z mikrofonem Małgorzata Mura. Posłuchajmy, co mieszkańcom województwa może zaproponować Aeroklub.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
17: Renata Kostkiewicz, dyrektor Aeroklubu Szczecińskiego.
18: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
17: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w Aeroklubie Szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową. Szkolimy na Robinsonach 44.
18: A proszę mi powiedzieć, zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
17: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przedszkolaki, i chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa II, który jest, służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów czy uczniowie, piloci.
18: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do was kierować?
17: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jakiś weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy, i oglądać nadlatujące, kołujące samoloty, bo jakby przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie z dala, bezpiecznie od widzów, kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar, i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne różnego rodzaju, ale wychodząc naprzeciw właśnie takim dzieciom i rodzicom, organizujemy wiele imprez stricte dla dzieci. To jest Święto Latawca, które w tym roku będzie 3 października. Organizujemy pokazy, to tutaj sekcja modelarska właściwie jest tutaj głównym gospodarzem. Są zawody na latawce. Dzieciaki przychodzą z latawcami, które razem z rodzicami gdzieś tam w domu budują. I potem te latawce są puszczane i oceniane. Wszyscy oczywiście wygrywają. W międzyczasie są prowadzone jakieś zajęcia, animacje, nagrody. Można zwiedzać hangar samolotowy. Pokazujemy wtedy wszystkie statki powietrzne. Można również podejść do niektórych. I ten dzień zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Przychodzą też wycieczki szkolne. Jest dużo chętnych w tym dniu, którzy chcą poznać pracę aeroklubu, ale też sprawdzić jako przyszli modelarze. A jak wiadomo, od modelarstwa do bycia pilotem już prosta droga.
18: No właśnie, jaka to jest ta droga do bycia pilotem? Co trzeba zrobić? Jakie można uprawnienia na przykład na samoloty u Was uzyskać?
17: Obecnie szkolimy na samoloty ultralekkie do świadectwa kwalifikacji i tutaj od 16 roku życia młodzież może przystąpić do takiego szkolenia. Kończy się ono egzaminem przed inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymaniem świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin, ale program obejmuje 28.
18: Jeżeli ktoś chce się przylecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
17: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle... Każdy mówi, a ja nie wiem, czy ja podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją szybowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii i taki kandydat na pilota podejmuje zazwyczaj decyzję. Mamy bardzo dużo chętnych, wielu chętnych, którzy korzystają z tego. Niektórzy zostają na szkolenie już do licencji szybowcowej, a niektórzy po prostu na tym poprzestają. I myślę, że to też jest dobre, bo jakby jeżeli ktoś nie jest związany z awiacją, to latanie, szybowce, samoloty, spadochrony wydają się takie bardzo odległe, czy trudne, czy wymagające, ale taki kurs krótki, który na przykład można nawet otrzymać w prezencie urodzinowym, bo ktoś sobie wymarzył, ale wie, że pilotem nie będzie, bo już na przykład nie ma na to czasu, bo jest zajęty zawodowo, to taki krótki kurs zapoznawczy da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna i można powiedzieć, że to jest jakaś taka, powiedzmy, szkoła charakteru, taka podniebna szkoła charakteru. Tutaj musimy się wykazać współpracą, odpowiedzialnością.
12: Na temat oferty Aeroklubu Szczecińskiego dla mieszkańców Zachodniego Pomorza z dyrektor Renatą Kostkiewicz rozmawia Małgosia Mura. A już za chwilę o sukcesach członków naszego Aeroklubu.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
18: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy Aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
17: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polski Paralotniowe. I tam rzeczywiście nasi może nie zajęli pierwszego miejsca, ale byli w czołówce. I powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy, nie ukrywam, że stawiamy na młodych ludzi, no, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby no, rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy. Natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. I oczywiście jeszcze modelarze. Byliśmy też organizatorem Mistrzostw Europy. Nasi modelarze też biorą udział w zawodach i tutaj bym, przepraszam, zapomniałam, bo tutaj tyle mogłabym mówić tak godzinami, ale modelarze nasi też odnoszą sukcesy w zawodach modelarskich, w różnych typach zawodów. Musiałabym po prostu zajrzeć do notatek, bo to są dość skomplikowane nazwy, ale mamy tutaj też, zresztą nasz instruktor modelarski współpracuje z Domem Kultury, tam prowadzi też modelarnię dla dzieci w wieku szkolnym i rzeczywiście tam to zainteresowanie jest dość duże, coraz większe i to też jest takie miejsce, gdzie te dzieci spędzają wspólnie czas, ucząc się czegoś pożytecznego, a nie siedzą z noskami w smartfonach. To też jest takie bardzo pozytywne. Mamy też jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców, mamy też Fly Day, to jest taki dzień otwarty w aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy, robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, no jest już ten, nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w aeroklubie.
18: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
17: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To jest, to dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot do akrobacji, to jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno same ćwiczenia, będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda. Ale tutaj sukcesy przed nami.
18: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
17: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. Będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę z adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi, ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
18: No to chciałam jeszcze tak zapytać Panią osobiście, na czym Pani lata?
17: Ja jestem, obecnie jestem dyrektorem, ale wcześniej latałam jako szybowniczka, latam czasem samolotem, ale licencji samolotowej nie mam. Miałam licencję, która już mi wygasła, licencję szybowcową, odbyłam jeden skok spadochronowy. No właściwie latam wszystkim, co lata, ale jako tako samej licencji nie posiadam w tym momencie aktywnej.
18: Ale zapytam, co się tam czuje w górze, jak się steruje szybowcem?
17: No, jestem duchem szybownika i tak naprawdę latałam wszystkimi samolotami i śmigłowcami, które tutaj posiadamy, ale szybowce jakby dają mi taki spokój i takie poczucie, no, takie poczucie jakby połączenia się z naturą. Jest to takie przeżycie, którego nie mam lecąc samolotem, chociaż bardzo lubię lecieć samolotem i uważam, że to jest bardzo fajny sport samolotowy, jest równie ciekawy, ale szybowce, zważywszy na to, że nie ma tam silnika, że jest tylko pilot, że jest tylko pilot i szybowiec, jest ta cisza, możliwość skupienia, ale też podziwiania widoków z góry i taka satysfakcja z tego, tak trochę człowiek czuje się, jakby miał jakąś taką władzę nad tą ideą latania, jakby trochę czuł się bardziej, że może o czymś decydować, bo w samolot silnik, włączasz silnik, lądujesz, startujesz i wszystko wydaje się proste, tak? Obsługujesz maszynę, a tutaj obsługujesz jakby jakąś taką ideę latania, tak mi się wydaje, gdy lecę szybowcem. Dla mnie to jest, szybowce to taki taniec z chmurami, tak bym to nazwała. I jest to takie rzeczywiście piękne, jakbym się nad tym więcej zastanawiała, to mogłabym o tym więcej mówić, bo jak się leci szybowcem, to tak jakby się leciało po prostu każdą komórką swojego ciała. Bardzo jest to takie bardzo odczuwalne. W samolocie też, zwłaszcza jak samolot gdzieś tam przepadnie, czy są jakieś termiczne wznoszenia, jakieś, albo wiatry, no to się czuje to, ale to jest zupełnie coś innego niż szybowcu.
12: Po sukcesach, ofercie Aeroklubu Szczecińskiego i pasji do latania z dyrektorką Aeroklubu Renatą Kostkiewicz rozmawiała Małgosia Mura.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
12: Teraz w magazynie Co jest grane? Coś dla wielbicieli dwóch kółek. Zbliża się rajd gwiaździsty Wolin 2026. Będą trzy trasy, ale jeden wspólny finał w Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie. Rajd odbędzie się 3 października. Będziemy mogli poznać trasę rowerową wokół Zalewu Szczecińskiego i odkrywać wyjątkowe miejsca regionu. Pierwsza trasa to Szczecin-Wolin. Propozycja dla osób, które chcą pokonać całą trasę na rowerze. Zbiórka o 7.30, start o 8.00 w Szczecinie z parkingu przy kąpielisku Dąbie przy ulicy Żaglowej 1. Średnie tempo to około 14 km na godzinę. Po drodze przewidziana jest przerwa w Stepnicy. Przyjazd do Wolina około 14.30. Druga trasa to Szczecin-Stepnica-Wolin. Połączenie rajsu i wycieczki rowerowej. Zbiórka przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie, naprzeciwko Teatru Polskiego. Prom zostanie podstawiony o 8.30, wypłynięcie ze Szczecina o 9.30, przypłynięcie do Stepnicy około 11.20. I trzecia trasa to Goleniów-Wolin. Start o 10 z parkingu przy Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 25 w Goleniowie. Zakładane średnie tempo, także 14 km na godzinę. Przyjazdy do Wolina około 14. Po dotarciu na miejsce nie koniec zabawy, bo czekać będzie wspólny finał, pamiątkowe medale dla każdego uczestnika, poczęstunek, serwis rowerowy i degustacja produktów regionalnych. Będą też gry i zabawy inspirowane kulturą Słowian i Wikingów, pokaz walk wojów, strzelanie z łuku pod okiem instruktora, no i okazja do zrobienia rowerowego selfie z Wikingiem. Po zakończeniu wydarzenia uczestnicy mogą wrócić z Wolina do Szczecina wraz z przewozem

0: 5 dni, w zależności od tego, jaką my mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
1: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
0: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Kłobrzegu i później wrócić pociągiem.
1: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy, na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
0: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było, można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 kilometrów takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów. W zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
1: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, czy jakieś szczególnie widokowe miejsca. Kto nie jeździ, ten nie wie, no to może dowie się od nas.
0: To znaczy, jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem, mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze, to są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem, ale też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do

0: ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Wielobaltice jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
1: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
0: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Wielobaltika, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy z jedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, tu też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
1: Jako Biuro do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego też udostępniacie użyteczne narzędzia do planowania tych wycieczek. Możemy coś powiedzieć na temat aplikacji, na temat strony internetowej?
0: Naszym założeniem od początku było to, żeby udostępniać jak najszerszą informację dla rowerzysty i ta informacja przede wszystkim dotyczy tego, z jaką jakością szlaku mamy do czynienia. Zarówno na naszej stronie internetowej w aplikacji, jak i w materiałach drukowanych przekazujemy bardzo czytelną informację o tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informacje, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować czy zjeść posiłek.
1: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
0: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
1: No właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
0: Dokładnie, staramy się każdego roku udostępniać nową partię propozycji wycieczek rowerowych, także takie wycieczki są dostępne zarówno ze Szczecina, jak i z innych miast.
1: A jaka jest pani ulubiona trasa? Można zdradzić?
0: Myślę, że tutaj bardzo ciekawą właśnie trasą jest ta z mostu w Siekierkach do Choszczna. Natomiast ciężko w zasadzie wybrać, bo każda trasa ma w sobie coś ciekawego. Warto się też wybrać na Zalew Szczeciński, kiedy jeszcze też tak nie wieje, ale też nie jest aż tak gorąco, bo mamy tam właśnie otoczenie wody i natury, no i stary kolejowy szlak też jest bardzo popularną, fajną trasą.
1: A proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca jakby transgraniczna? Turystyka taka rowerowa w Niemczech chyba ostatnio rośnie. Co to oznacza dla Pomorza Zachodniego? No i czy współpracujecie na bieżąco właśnie z sąsiadami?
0: Tak, no z naszego punktu widzenia to wygląda tak, że rowerzysta nie zna granic, więc my staramy się te granice po prostu rowerowo tutaj zacierać. Dużo naszych mieszkańców korzystało z tras niemieckich, z zanim nasze trasy powstały. No a teraz zapraszamy turystów niemieckich, jak i naszych na nasze trasy. No i też w tym celu tworzymy nowe przejazdy przez granicę. Już

0: kilkanaście takich miejsc jest dostępnych dla rowerzystów, gdzie można tą granicę przekroczyć, ale nasze trasy też te główne są transgraniczne, czyli trasa wokół Zalewu Szczecińskiego łączy w sobie tutaj dwa kraje i można, część trasy się jedzie przez Niemcy, a część przez Polskę, ale też nowy projekt, nad którym pracujemy i który oddamy do użytku w najbliższych 4 latach, to jest trasa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Z Berlina sporo tras jest nad morze, ale nie ma żadnej nad polskie morze, więc chcemy to zmienić i taką trasę utworzyć.
1: Które miejsca w tej sieci rowerowych tras Pomorza Zachodniego są najpopularniejsze, gdzie ewentualnie można spodziewać się tłoku w sezonie?
0: W zasadzie tłok w sezonie to u nas jest tylko nad morzem, a potem jest po prostu dużo turystów, a te inne miejsca, które są, to z nich na pewno najbardziej popularny jest most w Siekierkach, natomiast tam tłoku też nie spotkamy, można spokojnie się do nas wybrać, to jest region mało zaludniony, więc tych turystów nie ma na tyle dużo, żeby się spodziewać się tłoku.
1: Turystów oczywiście zachęcamy i turystów oczekujemy, ale dla mieszkańców to również jest fantastyczna opcja, żeby nie zapominali o tym, że mają takie dobro.
0: Tak, myślę, że nasz region przez ostatnie 10 lat sporo się zmienił w tym zakresie i tak naprawdę dzisiaj jak rozmawiamy z różnymi osobami, po których nie spodziewalibyśmy się, że jeżdżą rowerem, to okazuje się, że dzięki naszym trasom zaczęły jeździć rowerem. Też te miejscowości, które są położone przy trasie, to jak ktoś nie miał roweru, to już ten rower ma i na nim jeździ. I wiele też osób, które mówiły wcześniej, że to nie jest dla nich i nie podoba im się jazda rowerem, jak spróbowały tej jazdy na tych nowych inwestycjach, to już zmieniły zdanie i wsiadły na rower.
2: Z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, o sieci tras rowerowych rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W dzisiejszej audycji zaglądamy do Muzeum Ziemi Kamieńskiej. O jakim eksponacie będzie mowa? Tego nie zdradzę. Posłuchajcie rozmowy z dyrektorem muzeum Grzegorzem Kurką. Ula Myszkienice, zapraszam.
3: Z mikrofonem przez Wolin.
4: Jesteśmy na samej górze muzeum, i jesteśmy przy wspaniałym typariuszu. Panie Grzegorzu, proszę nam wyjaśnić, co to jest typariusz.
5: Tak, jesteśmy teraz w sali Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Czym jest typariusz? My widzimy, a radiosłuchacze nie widzą, ale typariusz pieczęci w formie sygnetu Mikołaja Boka von Schippenweila, biskupa chełmińskiego i kamieńskiego, który żył na przełomie XIV i XV wieku, a typariusz jest osobistą pieczęcią biskupa właśnie Mikołaja von Schippenweila. Niezwykle cenny obiekt, pięknie zachowany, pięknie zdobiony ornamentami różnego rodzaju, z bardzo bogatą taką średniowieczną symboliką, o której, jeśli Państwo będziecie chcieli, oczywiście opowiem. Że sama postać Mikołaja Boka von Schippenweila to jest postać niezwykła. Żył na przełomie XIV i XV wieku. Ciekawostką jest to, że podczas swojej kariery był i krzyżakiem, był biskupem, ale był również dyplomatą i był również dowódcą, a dokładnie dowódcą Fortu Anioła. Więc postać wybitna.
4: Powiedzmy, że to nie jest Fort Anioła w Świnoujściu, tylko Fort Anioła w Rzymie.
5: Tak, to jest Fort Anioła w Rzymie jak najbardziej. On był tam przez pewien okres dowódcą tegoż fortu za czasów panowania papieża Grzegorza XII. Zresztą był blisko papieża Grzegorza XII, na tyle blisko, że właśnie mianował go dowódcą tegoż fortu i podczas, można powiedzieć, napaści króla Neapolu właśnie na Rzym, Grzegorz XII ukrywał się w tym forcie w momencie, kiedy nasz Mikołaj Bok von Schippenweil był właśnie dowódcą. Więc postać wielka, o wielkim znaczeniu nie tylko tutaj dla regionu, ale o wielkim znaczeniu tutaj dla, można powiedzieć, Europy, bo Mikołaj Bok von Schippenweil, musimy pamiętać, że działał w okresie Wielkiej Schizmy, kiedy urzędowała dwóch papieży, jeden w Awinionie, drugi właśnie w Rzymie, i nasz Mikołaj Bok von Schippenweil stał cały czas przy papieżu rzymskim, jak gdyby uczestnicząc też w różnego rodzaju wydarzeniach. więc no postać wielkiego naprawdę formatu, a zanim został biskupem, bo był najpierw biskupem chełmińskim, później był biskupem kamieńskim, zanim był w ogóle biskupem, był w zakonie krzyżaków. Będąc w zakonie krzyżaków, zajmował piastowo najwyższe stanowiska państwowe, bo był prokuratorem generalnym zakonu krzyżackiego w Rzymie. Więc można powiedzieć, że takim był ambasadorem zakonu krzyżackiego w Rzymie właśnie w tym okresie, można powiedzieć, największej potęgi zakonu krzyżackiego. Zresztą był blisko konturów zakonu krzyżackiego. Znał się osobiście z Konradem von Jungingenem, również z Konradem von Wallenrodem. Zresztą Konrad von Wallenrod odegrał w jego życiu dosyć istotną rolę, bo wracając z Rzymu, Mikołaj Bock von Schippenbach został uprowadzony w Budziejowicach i tam spędził, będąc, no, był uwięziony w tych Budziejowicach przez prawdopodobnie dłuższy okres czasu i wyciągał go z tego uwięzienia właśnie Konrad von Wallenrod i dzięki jego protekcji jak gdyby został uwolniony i wrócił na terytorium zakonu krzyżackiego, gdzie został właśnie biskupem chełmińskim, a później po kilku latach zresztą na prośbę samego biskupa Mikołaja Bocka von Schippenbeila został mianowany na biskupa diecezji kamieńskiej.
2: I po setkach lat pierścień biskupa wrócił do kamienia.
5: Jest niesamowity, z bardzo bogatą ornamentyką, wykonany jest ze złota i prawdopodobnie jest to jedyny średniowieczny tego typu typariusz biskupi w kształcie sygnetu, bo on jest w kształcie sygnetu, zachowany w Europie. Nie posiadają go żadne muzea europejskie. Jeśli chodzi o Europę, to mamy sygnety biskupów, pierścienie, może w ten sposób, biskupów z czasów średniowiecza, ale nie są to sygnety pieczętne. To jest jedyny tego typu obiekt zachowany w Europie. Mamy sygnety pontyfikalne, biskupie średniowieczne w British Museum, mamy nawet we Wrocławiu, które zostały odkryte w trakcie badań krypty biskupów wrocławskich. To było w latach bodajże 50. Wówczas były prowadzone badania archeologiczne właśnie w kryptach biskupów wrocławskich ze względu na duże zniszczenia drugowojenne kościoła. I wtedy odkryto, ale to były zwykłe pierścienie pontyfikalne, zresztą bardzo słabej jakości, a tutaj mamy naprawdę arcydzieło, można powiedzieć, złotnictwa późno średniowiecznego. No i mamy wspaniałą ornamentykę, tutaj mamy powiększenie tegoż, jak widzimy, sygnetu. No i co my na nim mamy? W centralnej części widzimy muzeum jest żywe, tutaj są zwiedzający, no niestety też rozmawiamy często przez telefon, co wiadomo, no nie jest zbyt miłe dla nas, no ale no cóż zrobimy. I tutaj mamy, po środku mamy herb diecezji chełmińskiej, czyli wiemy, że w tym momencie, że ten sygnet został wykonany w momencie, kiedy został biskupem chełmińskim, a był tym biskupem w latach 1390-1398. I w otoku, co jest najbardziej istotne, mamy w minuskule gotyckiej napisane S, czyli sigilium, w tłumaczeniu na polski pieczęć, Nikolai, N, Mikołaj, episkopi, biskup, kolmensis, czyli pieczęć Mikołaja, biskupa chełmińskiego. I tutaj w otoku mamy to wszystko napisane i stąd wiemy, że należał on właśnie do biskupa Mikołaja Bocka von Schippenbeila, który od 1398 roku do 1410 roku był biskupem kamieńskim. A kiedy przestał być biskupem kamieńskim? W momencie, kiedy traci protektorat zakonu krzyżackiego. A kiedy traci protektorat zakonu krzyżackiego? Po bitwie pod Grunwaldem. I wtedy ślad o naszym tutaj biskupie Mikołaju Bocku von Schippenbeilu ginie. I tak naprawdę nie wiemy, co się stało. Ostatni dokument to jest bodajże z 3 lipca 1410 roku, wydany w Myśliborzu. I być może, że właśnie tam w Myśliborzu zmarł, być może, że tam jest pochowany, ale tego niestety nie wiemy. Nie wiemy, nic się nie zachowało. Też to był taki okres bardzo ciężki, no bo po bitwie pod Grunwaldem, wiadomo, w tej części Europy zapanował taki lekki, można powiedzieć, chaos. No, a on jako zwolennik zakonu krzyżackiego i bliski, jak gdyby, temu zakonowi, no też nie wiadomo, no co, gdzie został pochowany, tak? Czy jego ciało zostało przewiezione do Chełmży, chociaż nie ma żadnej wzmianki na ten temat, czy po prostu nie został pochowany na miejscu tam w Myśliborzu. Skłaniamy się ku temu, że mógł być tam pochowany.
2: O historii biskupa Mikołaja Boka von Schippenbeila i jego złotym sygnecie biskupim z funkcją typariusza opowiada dyrektor Muzeum Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka. Ten niezwykle cenny eksponat możemy oglądać w sali na najwyższym piętrze muzeum.
3: To warto wiedzieć.
5: Po bokach tegoż sygnetu mamy dwa takie zwierzęcia, takie albo pantery, albo lwy, ale w takim dynamicznym ruchu. Na tym wizerunku tejże pantery, tudzież lwa, mamy twarz skierowaną w naszą stronę, czyli w lud Boży. Jak spojrzymy na drugi, tutaj wizerunek, który jest po drugiej stronie sygnetu, to mamy lwa skierowanego głową co w typariusz, tak? Czyli mamy dualizm władzy. Mamy władzę świecką, czyli nad ludem Bożym, i mamy tutaj władzę sakralną, tak, czyli nad Kościołem, tak, bo zwrócony jest w stronę tutaj diecezji chełmińskiej i w stronę tego otóż napisu wykonanego w minuskule gotyckiej.
4: W ówczesnych czasach symbolika była bardzo ważna.
5: Bardzo istotna, przede wszystkim symbolika, no bo przecież większość narodów, większość mieszkańców Europy była po prostu niepiśmienna, przede wszystkim, no ale symbolika jednak odgrywała bardzo ważną rolę, czuć tą moc tego czasu, tego okresu i naprawdę nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, w jaki sposób Mikołaj Bok mógł sobie tym właśnie sygnetem pieczętnym podpisywać, czy no w jakiś tam sposób autoryzować dokumenty, które pisał. A przede wszystkim to były dokumenty osobiste, bo to była pieczęć osobista jego. One się nie zachowały do dnia dzisiejszego, naszych czasów, ponieważ po śmierci danych biskupów te pieczęcie były niszczone. Po to tylko, żeby nikt tych jak gdyby dokumentów biskupich, zmarłych biskupów, ale nie tylko kanoników biskupów czy papieży, nikt nie podrabiał. Dlatego one były niszczone wraz ze śmiercią danego hierarchii kościelnego.
4: I teraz prawdopodobnie wszystkich słuchaczy i także mnie nurtuje pytanie, jak wam udało się pozyskać ten typariusz, ten pierścień?
5: A to jest wielka zagadka. Ja myślę, że tutaj można byłoby nagrać kolejną część pana Samchodzika. No jest to bardzo skomplikowana sprawa. My nie możemy zdradzać w ogóle oto osoby. No prywatnie dostaliśmy ten sygnet. Nasze podejrzenia kierują się na Golczewo, na zamek w Golczewie. Być może, że w Golczewie został on odkryty podczas wykopalisk, które były prowadzone w latach 70. tam. I między innymi dokopano się do warstwy, w której zalegał gruz. W tym gruzie zalegała dosyć sporej ilości materiału ruchomy, między innymi przepiękne kafle piecowe, ceramika, dużo przedmiotów żelaznych, ale nawet bełty od kurz. Ja myślę, że w tamtym właśnie okresie ten sygnet został tam też znaleziony. No i zamiast pewnie trafić w ręce archeologów, no to trafił w ręce osób, które tam po prostu mogły pracować podczas tych wykopalisk. Dlaczego taka jest teoria, to już nie mogę zdradzać, ale to jest nasza teoria, bo tutaj nic nie wchodzi innego w rachubę na chwilę obecną i te Golczewo jest jak najbardziej nam najbliższe naszej tutaj koszuli i takie są na tą obecną chwilę nasze przypuszczenia. Po 600 latach jesteśmy w sali, która poświęcona jest tylko i wyłącznie Mikołajowi Bokowi von Schippenbeilowi. Nawet mamy taki plakat i moim zdaniem bardzo ciekawy, bo z lewej strony widzimy go jako krzyżaka młodego człowieka, jako prokuratora generalnego właśnie zakonu krzyżackiego w Rzymie. No, jeśli ktoś był prokuratorem generalnym zakonu krzyżackiego w Rzymie, to musiał być jednostką wybitną. To bez dwóch zdań. No i później go widzimy tutaj jako biskupa, a nad nim mamy dwóch papieży. Mamy tutaj papieża właśnie Bonifasego IX i mamy papieża Grzegorza XII. Był to bardzo ciężki okres. Musimy pamiętać, że wtedy walka była potężna o władzę, o prestiż, o uznanie się za papieża. A jeszcze po Soborze w Konstancji mieliśmy nawet przez pewien czas trzech papieży. Więc no bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja. Ale co mi się podoba w postaci Mikołaja Boka von Schippenbeila, to cały czas stał przy obediencji rzymskiej. Cały czas był jak gdyby nie zdradził nigdy Rzymu na rzecz Awinionu. I to mi się podoba właśnie Mikołaju Boku, von Schippenbeilu. No i niestety, tak jak tutaj na tych tablicach mamy napisane, niestety nie wiemy, gdzie został on pochowany.
4: Ale wiemy, gdzie jest jego pierścień z pieczęcią i możemy trafić do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.
5: Tak. Tutaj generalnie zwiedzając tą wystawę, no przede wszystkim mamy zapoznać się z tym typariuszem, tak? Więc mamy osobną informację na temat tego stypariusza, no ale też mamy pokazane miejsce, które Bogfo Schippenbeil odwiedził, który przybywał. Oczywiście nie są to prawdopodobnie wszystkie miejsca, w których był, ale to są miejsca, które były mu najbliższe i spędził najwięcej czasu. To jest...
4: Czyli teoretycznie w tych miejscach mógł zgubić ten pierścień.
5: Tak, ale to jest mało prawdopodobne. To jest bardzo mało prawdopodobne, jednak byśmy się tutaj przychylali do tego Golczewa. No raczej jakby zgubił w któryś z tych miejsc, on nigdy ten sygnał do nas by tutaj nie trafił. Ale urodził się w Sępopolu, wówczas tereny Zakonu Krzyżackiego. To jest mieścina niedaleko Fromborka, niedaleko Elbląga, tak? No oczywiście mamy tutaj Malbork. No wiadomo, z racji tej, że był w Zakonie Krzyżackim, mamy Chełmże, czyli miejsce, gdzie był biskupem. Mamy Budziejowice, czyli miejsce, z którego został porwany. Mamy oczywiście Rzym, mamy tu Fort Anioła, mamy tutaj Watykan. No mamy oczywiście Myślibórz, mamy oczywiście Kamień Pomorski. Nie opowiedziałem również o tym, że w grudniu 1408 roku papież Grzegorz XII ustanowił Mikołaja Boka generalnym kolektorem świętopietrza na obszarze metropolii bremeńskiej, ryckiej, kamieńskiej, wardeńskiej, szlezwickiej.
4: Proszę nam przybliżyć, co to jest kolektor świętopietrza?
5: Poborca podatkowy. Tak w skrócie można powiedzieć. Ale to musiał mieć bardzo duże zaufanie oczywiście papież, żeby wysłać naszego tutaj Mikołaja, już mówię naszego, nie? Bo ja mam takie dosyć do niego stosunek, wiadomo jaki, z racji tej, że no naprawdę jesteśmy tak można powiedzieć dumni z tego, że ten typariusz jest u nas w ogóle, no ale oczywiście nie była to prosta, łatwa droga, więc podchodzę do tego bardzo osobiście i tym bardziej jestem właśnie szczęśliwy, że tego typu obiekt, można powiedzieć na skalę europejską, światową, bo nie powstydziłoby się nim British Museum, Metropolitan Museum of Art i tak dalej, i tak dalej. On jest po prostu u nas tutaj w Kamieniu Pomorskim.
2: O bardzo cennym eksponacie, jaki możemy oglądać w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, złotym typariuszu biskupa Mikołaja, opowiadał dyrektor muzeum Grzegorz Kurka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.